Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli,

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

ci poznaję. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka, Wrocław jak wielka kawiarnia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 7 maja.

Wyobraź sobie, że otrzymujesz list od kogoś, kto jest dla ciebie ważny. Otwierasz kopertę. Siadasz wygodnie w fotelu. Zaczynasz czytać. Co najbardziej chciałbyś przeczytać w tym liście?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Jezus wyznaje miłość swoim uczniom. Podkreśla przy tym, że kocha ich taką miłością, jaką sam jest miłowany przez Ojca. To miłość, która jest doskonała i bezwarunkowa. Dzisiaj również Tobie Jezus chce przypomnieć, jak bardzo zostałeś przez Niego umiłowany. Co rodzi się w Tobie, kiedy słyszysz te słowa? Za jaką miłością dzisiaj najbardziej tęsknisz?

Jezus prosi uczniów, aby trwali w Jego miłości. Wie, że przyjdą dni, kiedy będzie im trudno tę wiarę zachować. Będą chwile, kiedy pojawi się zwątpienie w prawdę o byciu umiłowanym uczniem. Spróbuj usłyszeć tę prośbę Jezusa, skierowaną również do Ciebie, abyś wytrwał i nie zwątpił w Jego miłość. Jak dzisiaj przeżywasz tę prawdę?

Jezus wie, że drogą do przyjęcia Jego miłości są przykazania. One są darem i wyrazem tego, jak bardzo Mu na Tobie zależy. Tym największym przykazaniem jest miłość do Boga, siebie i bliźniego. Wypełnienie go czyni człowieka szczęśliwym. Spróbuj wyobrazić sobie Jezusa, który przysyła Ci list miłosny, a w nim słowa dzisiejszej Ewangelii. Jakie uczucia rodzą się w Tobie, kiedy go czytasz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Na koniec porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym, co szczególnie zatrzymało Cię podczas tej modlitwy. Może jest coś, o co chciałbyś Go poprosić?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM. Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Serdecznie witam na tej mszy świętej u tronu Jasnogórskiej Pani kapłanów. Witam również was, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, czciciele Jasnogórskiej Pani. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy modli się o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Dawida Włodarskiego z okazji 15. rocznicy urodzin i światło Ducha Świętego w czasie egzaminu ośmioklasisty. Ojciec Mieczysław modli się ze świętej pamięci Radosława Zawalich. Ja mszę świętą sprawuję za świętej pamięci rodziców Stanisławę i Pawła Jaworskich. Przeprośmy na początku tej mszy świętej dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość. Utwierdź w nas dzieło Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel mocy do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie.

Czytanie z dziejów apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto słowo Boże. Boże.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Umiłowani Chrystusie Panu, siostry i bracia, słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Pan Jezus powiedział apostołom: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Na uczniów musiało wywrzeć ogromne wrażenie to zestawienie dwóch miłości: Ojca do Syna i Syna do ludzi, które w ujęciu Chrystusa stanowiły jedną miłość. A jeśli tak, może zadrżały ich serce? Czy dorastają do poziomu, aby równie mocno miłować, ukochać ludzi, jak Jezus ukochał ich miłością Ojca? Wiedzieli z pewnością tyle, że jakoś muszą kochać wszystkich stworzonych przez Boga Ojca. Żywili przekonanie, że sprawią radość Bogu Ojcu, jeżeli podejmą wysiłki do zbawienia wszystkich. Pragnienie takie Ojca Stworzyciela i Syna Odkupiciela mogli wyczytać w zdaniu: aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Jak tego dokonać? Czasem jest tak, że kiedy ktoś, kogoś lubimy, szukamy sposobu, by mu to na zewnątrz okazać. Dowiadujemy się, kiedy ma swoje uroczystości, imieniny czy urodziny, co by mu mogło sprawić przyjemność. Kupujemy jakiś prezent, wybieramy się do niego z wizytą. Krótko mówiąc, spełniamy jakieś jego życzenie. Jesteśmy więc przeświadczeni, że miłować kogoś oznacza w praktyce spełniać jego wolę, przystosowywać się do niego, chcieć czegoś, czy też tego unikać, kierując się sposobem jego odczuwania. Posłuchać go, i to wcześniej, zanim on sam w jakiś sposób ujawni swoje życzenie. Tak jest między małżonkami i przyjaciółmi, tak jest między dziećmi a rodzicami. Jedni drugim życzenia odczytują z oczu. Tak również Jezus miłował Ojca Niebieskiego. Pełnił jego wolę. I to z taką ochotą, z jaką my sięgamy po pokarm, kiedy jesteśmy głodni. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, powiedział Jezus kiedyś uczniom. Słowami Ewangelii wezwał nas, abyśmy go tak miłowali, jak on miłował Ojca. Jest więcej niż pewne, że w tych słowach nie ma na myśli intensywności miłości. Nigdy przecież nie potrafilibyśmy tak mocno kochać Boga Ojca jak On. Jeśli jednak staje przed nami jako wzór, chce nam przez to powiedzieć: miłujcie swoim posłuszeństwem, jak ja miłuję Ojca. I dlatego nam to przypomina, ponieważ my dość często uspokajamy swoje sumienie jakimś rodzajem niewłaściwej miłości. Na przykład mówimy Bogu: zwłaszcza wtedy, kiedy czegoś od Niego potrzebujemy. Panie, miłuję Cię całym sercem swoim. I powtarzamy te słodkie słowa tak długo, aż nie napłyną do naszych oczu łzy. I wtedy mówimy, o jakże ja kocham Jezusa. W takiej chwili może mielibyśmy chęć rozejrzenia się wokoło, czy nie mamy jak już aureoli na swojej głowie. Jednakże te nasze słowa i łzy, cała ta nasza miłość, to wszystko jest nieprawdziwe, jeśli przy tym nie umiemy się z Nim zjednoczyć, naszą wolą, nie zachowujemy Jego życzeń i przykazań, jeśli nie potrafimy Go posłuchać, to wszystko będzie fałszywe. Dziecko może 100 razy na dzień rzucić się ojcu na szyję i 100 razy powiedzieć mu: kocham Cię. Ale jeśli go nie słucha, 100 razy kłamie. Dlaczego więc Chrystusowi miałyby wystarczyć tylko nasze słowa? On chce naszych czynów, posłuszeństwa. Jednak nie tego egoistycznego, wymuszonego strachem czy płynącego z wyrachowania. Może powstaną w nas obawy, że zachowanie nakazów i przykazań Pana nas zuboży, obedrze nas z życia i radości. Nie bójmy się. Wszystkie przykazania, a zwłaszcza te, które odnoszą się do miłości, dane są dla naszego dobra. Osądźmy zresztą sami, czy nie jest czymś piękniejszym żywić wzajemnie dla siebie życzliwość, przebaczać sobie, niż rzucać ostre spojrzenia lub wywoływać spory, wojny. Czyż nie jest przyjemniej wzajemnie się obdarowywać, niż okradać i zabierać dobre imię i majątek? Czy nie jest pożyteczniej dla społeczeństwa respektować cudzy związek małżeński, niż go niszczyć? Jeśli posłuchamy Jezusa Chrystusa, jeśli poddamy się Jego woli, wówczas zjednoczymy się przez Niego z Bogiem Ojcem i staniemy się posiadaczami tej samej radości, którą On miał. Radosnej, radości pełnej, doskonałej. Historia Kościoła poucza nas, że w pierwszych wiekach Kościół żył przede wszystkim miłością. Wierni stanowili jedno ciało i jedną duszę. I dzięki temu Kościół z małego ziarnka gorczycznego rozrósł się w olbrzymie drzewo. Jeśli pragniemy, aby i dziś Kościół błyszczał blaskiem Bożego życia, kochajmy się wzajemnie, służmy sobie na co dzień, nie spodziewając się za to innej, jak tylko Chrystusowej nagrody. W naszych postanowieniach niech umacnia nas Matka Najświętsza, do której przychodzimy, do której pielgrzymujemy, której zawierzamy nasze życie. Niech ona prowadzi nas dobrą drogą do świętości w Bogu. Amen. Zgromadzeni jako jedna rodzina dzieci Bożych, przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze prośby.
3: Módlmy się o dar jedności dla papieża Leona i wszystkich biskupów, Cię prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, Ciebie prosimy. Módlmy się o roztropność i gotowość do porozumienia dla rządzących państwami, Ciebie prosimy. Módlmy się o otwartość na przyjęcie wszystkich zagubionych życiowo i duchowo, Ciebie prosimy. Módlmy się o pełną radość dla zmarłych, którzy jeszcze przechodzą oczyszczenie, Ciebie prosimy. Módlmy się o trwanie w miłości Chrystusa dla nas i dla wszystkich naszych. parafię. Ciebie prosimy.
0: Nas, Panie.
2: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań i utwierdź w nas dzieło Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie
0: ofiarę z rąk Twoich, chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twego chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Jasnogórskiej Pani, zawierzmy naszą ojczyznę, nasze rodziny, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj, królowo Polski, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej prymarii z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Dziś program poranny bez zmian. Przypominam, że mamy już 7 maja 2026 roku. Przyzywamy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszelkich Łask. Agata Nalichowska i Marcin Bernaś, który czuwał nad technicznym przebiegiem naszego spotkania, bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy pięknego, błogosławionego dnia i mówimy oczywiście do usłyszenia.
1: Radio Jasna Góra. Z serca Polski.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Jest wyrok w sprawie Kamilka z Częstochowy. Senat ustanowił przyszły rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Stopy procentowe bez zmian. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila w marcu 2023 roku.
1: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała już apelację.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. I to właśnie z tej okazji Senat zdecydował się upamiętnić jego życie i działalność. O szczegółach Joanna Breszu.
3: Senat Rzeczpospolitej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, wskazując na jego zasługi jako kapłana, działacza społecznego i twórcy ruchów religijnych. Przypomniano jego dramatyczne losy z czasów II wojny światowej, aresztowanie, pobyt w Auschwitz oraz wyrok śmierci, który ostatecznie zamieniono na więzienie. Po wojnie Blachnicki został księdzem i prowadził działalność duszpasterską, organizując rekolekcje młodzieżowe, które stały się podstawą ruchu Światło Życie. Był także inicjatorem ruchów promujących abstynencję i odnowę duchową oraz autorem koncepcji teorii wyzwolenia akcentującej wolność człowieka poprzez Ewangelię.
0: Ksiądz Blachnicki został pośmiertnie odznaczony najwyższymi polskimi orderami, a jego proces beatyfikacyjny trwa od 1995 roku. Senat podkreślił jego trwały wpływ na kolejne pokolenia oraz wkład w walkę z totalitaryzmami i moralne odrodzenie społeczeństwa. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówił Adam Antoniak z CNG.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: PSG drugim finalistą piłkarskiej Champions League. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali wczoraj na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Dla PSG gola strzelił Dembele, a Bawarczycy odpowiedzieli jedynie trafieniem Harry'ego Kane'a. Obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt.
5: Prawie 5 minut po godzinie 7, czwartek, 7 dzień maja, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, dziś niestety pochmurno i z przelotnymi, delikatnymi opadami deszczu. W tej chwili na termometrach 11 stopni, dużo więcej nie będzie, maksymalnie po południu zobaczymy ich 15. Wiatr słabiutko, 12 km na godzinę i te przelotne opady deszczu niestety będą dziś nam dokuczać praktycznie przez cały dzień. Jutro stopni 16 i też bez słońca.
6: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

A dobrze mieć takiego angela gdzieś koło siebie, co do którego mamy takie same dobre i pozytywne rzeczy. 18 minut po godzinie 7. Mimo tej pogody witam się z wami bardzo cieplutko, milutko, serdecznie. Maciej Stajak z tej strony mikrofonu. Przyjdą jeszcze piękne, słoneczne dni. Jeszcze będziemy pławić się w słoneczku. Teraz na razie tylko trzeba zagryźć zęby i przeczekać te dwa ponure, chmurne dni.

Dzień dobry. Dziś 7 dzień maja. Do końca roku pozostaje 238 dni. W 1919 roku otwarto Wszechnicę Piastowską, obecnie Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, i utworzono Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Jaworowej. Został założony w 1949 roku. W 1958 roku powstał Polski Komitet Pomocy Społecznej. Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym. We Wrocławiu PKPS działa przy ulicy Dibuła. A w nocy z 6 na 7 maja 1968 roku nad Tatrami zanotowano najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę.

dwa kółka polecam, naprawdę jest gdzie jeździć. A teraz polecam zapiąć pasy i przenieść się w czasie, kalendarium muzyczne przed nami, czyli co takiego działo się ciekawego 7 maja na przestrzeni lat w muzyce teraz w Radiu Rodzina.

7 maja 1951 roku w Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek, kompozytor i wokalista. Wraz z Dariuszem Duszą założył rock'n'rollową grupę Shaking Dudy, z którą wylansował liczne przeboje. Jest także organizatorem festiwalu Rawa Blues, uważanego za najważniejszy festiwal bluesowy w Polsce.

1971 roku w Sztokholmie urodził się Eagle Eye Cherry, wokalista i kompozytor, który w 1998 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe.

7 maja 1977 roku była chórzystka w zespole Stevie Wondera, Dennis Williams, zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. Był to jej jedyny hit numer jeden na wyspach.

Również w 1977 roku zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. Kompozycja dała grupie także nagrodę Grammy w kategorii Nagranie Roku.

7 maja 1936 roku urodził się Jimmy Ruffin, piosenkarz soulowy. Największy sukces przyniosła muzykowi debiutancka płyta Jimmy Ruffin Sings Top Ten, z której pochodzi ten światowy przebój.

0: 11 minut zostało do godziny 8. Powiem szczerze, przez tylko Patrycja weszła i już zacząłem ją wołać i ona zniknęła, ale absolutnie po prostu nigdzie jej nie było. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest w radiu takie miejsce, w którym Patrycja mogła się schować, no ale już jest na swoim miejscu, więc powiem nam, kto dziś będzie naszym porannym gościem. Cześć.
1: Witam.
0: No dobrze.
1: Uśmiałam się, dziękuję. Nie zdradzę mojego tajemnego miejsca.
0: Ale trzeba
1: i to
0: mieć...
1: nie jest ubikacja łazienka.
0: Tak, tak, bo tam sprawdzałem, oczywiście, że tak. Trzeba mieć takie miejsce, drodzy państwo, żeby się schować dobrze, by nikt cię nie znalazł, bo o dobrego pracownika trzeba szukać, słuchaj. O, właśnie, widzisz.
1: Podobnie bym powiedziała w sprawie rozmówcy, więc przekonamy się. Będziemy dzisiaj w studiu gościć posła na Sejm Jacka Świata z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to, drodzy państwo, w takim razie zapraszamy. 8:10, mam nadzieję, że nikt się już nie schowa wtedy.
1: Zapraszamy.

0: Wyrok w sprawie śmierci Kamilka nie kończy sprawy, zapewnia rzecznik praw dziecka. Ważna uchwała Senatu.
1: Życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków.
0: Kara na szpital, w którym przyjęto krewnego polityka poza kolejnością. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. W uchwale podkreślono, że ksiądz Blachnicki był m.in. więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, założycielem ruchu Światło-Życie oraz twórcą krucjaty wyzwolenia człowieka. To bardzo dobra decyzja, komentuje biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, postulator procesu beatyfikacyjnego.
1: Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków. A może też i będziemy jakoś o krok bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli się cieszyć radością wyniesienia do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, o co wszyscy gorąco się modlimy.
0: Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku, a w 2015 roku papież Franciszek uznał heroiczność jego cnót. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka KO. Stąd decyzja okaże.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur.
6: Cztery minuty dokładnie po godzinie 8, czwartek, 7 dzień maja, na słońce dzisiaj nie mamy co liczyć. Temperatura to 12 stopni w tej chwili, później będzie ich maksymalnie 15, niestety delikatne opady deszczu mogą się nam dziś praktycznie przez cały dzień przytrafić. Wcale jutro nie będzie piękniej ani słoneczniej, 16 stopni w piątek, za to sobota i niedziela znowu wraca wiosna, 18-22 stopnie i sporo słoneczka.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: A w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość. Zapraszam serdecznie na rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: W naszym studiu poseł na Sejm Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
3: Witam państwa, dzień dobry.
2: Które płuco Prawa i Sprawiedliwości pan poseł reprezentuje? Te bardziej radykalne na czele z byłym ministrem, posłem Przemysławem Czarnkiem, czy to bardziej centrowe byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
3: Reprezentuję wszystkim siebie, swoich wyborców. Generacyjnie jestem może przez niektórych przypisywany do tego starego zakonu PC, natomiast no, na mnie to nie działa. Uważam, że i zaletą naszej formacji jest jej różnorodność, jej to, że ma, skupia w sobie różne wrażliwości, różne no, tak, priorytety. Mhm. Przy zachowaniu oczywiście jednego wspólnego kierunku. I myślę, że dobrze, żeby nasza partia została taka właśnie wielokierunkowa, o wielu twarzach, bo różni ludzie trafiają do różnych środowisk i potrafią przekonać różnych ludzi, młodych, starych, mieszkających i na wsi, i w wielkich miastach. I trzymajmy się tego. Warto tę różnorodność i taką wielotwarzowość zachować, ponieważ wiadomo, że system Donta wyborczy premiuje duże partie, premiuje, daje premię za zjednoczeniową tak zwaną, a z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską, a więc bardzo dużą partię. Więc z naszej strony rozproszenie byłoby no, samobójcze.
2: Czyli nie zapisze się pan do któregoś ze stowarzyszeń?
3: Nie zapisze się.
2: Bo na liście u pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego pana nie widziała. Choć posłowie z Dolnego Śląska tam widnieją.
3: Nie, ja się nie zapiszę do żadnej frakcji, bo to nie jest moja wrażliwość.
2: Pana bajka.
3: Natomiast jest mi tak samo blisko do Mateusza, jak i do Przemysława. Mówię tak familiarnie, bo to przecież moi koledzy.
2: A czy prawdziwe są informacje o powstaniu Stowarzyszenia Przemysława Czarnka? Słyszał pan?
3: Słyszałem. Na razie jeszcze nie ma konkretów.
2: I co pan sobie o tym myśli? Po co kolejne stowarzyszenie? Żeby stryknąć w nos Mateuszowi Morawieckiemu?
3: Taka, myślę, trochę próba równowagi, ale to też próba skupiania ludzi o podobnej wrażliwości czy sposobie działania. Ja zresztą nasi posłowie przynależą do różnych stowarzyszeń. Stowarzyszenia pana Ociepy, czy stowarzyszenia związanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
2: Ale pan nie należy, panie pośle.
3: Nie należy i do żadnego się nie zapiszę.
2: Czy uda wam się zachować jedność do 2027 roku, czy to jest mina do złej gry?
3: No mam nadzieję, że nam się uda. Ja w każdym razie będę do tego gorąco namawiał, zachęcał i zniechęcał osoby, które chcą gdzieś odejść.
2: A czuje pan, że toczy się jakaś walka po Jarosławie Kaczyńskim objęcie władzy, gdy przestał być
3: no
2: liderem?
3: No nikt nie jest wieczny. Wszyscy mamy świadomość, że kiedyś prezes będzie musiał przekazać pałeczkę komuś następnemu.
2: No, ale na razie
3: być
2: tego nie
3: może
2: chce zrobić.
3: I pewnie no, byłbym nieszczery mówiąc, że takiego myślenia nie ma. Są ludzie bardzo ambitni, którzy gdzieś tam po cichu myślą o przejęciu tego przywództwa w przyszłości.
2: A pan, kogo widziałby w tej roli?
3: Nie odpowiem na takie pytanie.
2: Dlaczego?
3: Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę nie wiem. A po drugie, no nie chcę nikomu składać pocałunku śmierci.
2: A dla pana Przemysław Czarnek to jest wymarzony przyszły premier, szef rządu?
3: Profesor Czarnek ma ogromne zalety. Niebywałą energię. To jest niesamowite, jak bardzo pracuje, jak tysiące kilometrów robi po Polsce. Spotyka się z ludźmi, ma znakomity kontakt z ludźmi. Sprawdza się i w warunkach wiecowych, i w warunkach kameralnych, i medialnych. No i ma naprawdę ogromną wiedzę o państwie, o świecie. Ma też tę zaletę, że trochę się różni od Mateusza Morawieckiego, który skądinąd też ma mnóstwo zalet, no też ma ogromną energię i wspaniale na przykład znajduje wspólny język z młodzieżą. I jego rządy, co by nie mówili nasi krytycy, to były rządy dobre dla Polski i poradził sobie z kryzysami bardzo ciężkimi i trudnymi. Mało kto miał takie, miałby tyle odwagi i energii, by sobie stawić czoła na przykład kryzysowi covidowemu. Więc co różni Czarnka? Pewnie większy radykalizm w stosunku do Europy. Ja myślę, że ta polityka pewnej równowagi, takiego nieszukania konfliktów w Brukseli, z perspektywy okazała się mało skuteczna. To znaczy nasza
2: ale
3: łagodność ustępstwa potraktowane zostały jako słabość. I myślę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski i poprowadzić twardszą politykę wobec Brukseli, czy wobec liderów unijnych w Niemczech, we Francji. I profesor Czarnek jest tutaj właściwym człowiekiem.
2: A pan podpisuje się pod jego wszystkimi słowami dotyczącymi ostatniej wypowiedzi, na przykład do mieszkalnictwa. Pamięta pan wypowiedzi?
3: Ojej, no...
2: Stwierdzi, że samorządy mogłyby skupować domy, których nikt nie chce kupić, a następnie oferować je na przykład repatriantom ze wschodu. Bo zastanawiam się czasami, czy do opinii publicznej przebijają się takie informacje i one nie są zrozumiałe czasami przez pana profesora. OZE, pamięta pan również.
3: My jesteśmy na etapie budowania programu na wybory, które mają być za półtora roku. Mm. Rozpoczęliśmy przed paroma miesiącami taką wielką konwencję w Katowicach, kiedy uruchomiliśmy ten mechanizm, powstały zespoły programowe. Odbyło się już około 10 konferencji tematycznych i one będą prowadzone, a jednocześnie wszyscy i liderzy, i my również, ja jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi, zbieramy opinie, informacje, co jest ważne dla różnych środowisk, dla różnych pokoleń. I z tego będzie montowany program i główne no, takie lokomotywy, hasła wyborcze. Więc oczywiście różne nasze indywidualne wypowiedzi czasem się rozjeżdżają, no ale nie róbmy z tego jakiejś sensacji.
2: To nie będziemy robić. Natomiast czemu nie ma efektu Przemysława Czarnka? O tak patrzę na wasze sondaże i spadacie. Jednak oscylujecie w granicach 20-kilku%. Jakby brać tą średnią. Ostatni sondaż Opinia 24 daje 21%. I no nikt akurat z partii, ani Koalicja Obywatelska, ani wy nie będziecie rządzić większościowo. A musicie zbudować koalicję z konfederacjami, panie pośle. Czemu nie ma Przemysława Czarnka efektu?
3: To już trzeba socjologów spytać.
2: A to wy go wybraliście, panie pośle.
3: Ja mówię zupełnie serio.
2: Też musieliście robić jakieś badania.
3: Tak, że my sobie, że siedzi paru polityków przy kawie i sobie wymyśla. Oczywiście posiłkujemy się danymi statystycznymi, posiłkujemy się opiniami socjologów. Tak zawsze było i dzięki temu między innymi odnosiliśmy sukcesy. Więc jest to do zastanowienia. Być może będzie potrzebna jakaś korekta w formułach naszego działania, czy może no, w nadawanie pewnego tonu debacie publicznej. A co wrzucanie pewnych tematów nowych do debaty publicznej. Ja sam tego nie wymyślę.
2: Co dalej będzie z Mateuszem Morawieckim, zdaniem pana? Czy buduje już swoją partię?
3: Nie wiem, pewnie nikt nie wie jeszcze tego, nawet sam.
2: Ale jak pan przeczuwa? Pan jest tyle lat już w polityce. Zna go
3: nie,
2: pan dobrze? Serio,
3: Nikt pewnie
2: bo to wszystko
3: dzisiaj
2: pokazywało,
3: tego nie
2: te czynniki
3: wie.
2: Wskazują, że chciał zbudować swoją partię. Dogadali się na razie póki
3: sytuacja
2: co z prezesem, ale...
3: Jest, sytuacja jest dynamiczna. Mhm. Nie wiemy, co się zdarzy za miesiąc, za dwa, za pół roku. Jaka będzie sytuacja Polski wewnętrzna i zewnętrzna. Mhm. Jak się będą kształtować relacje między poszczególnymi partiami, ugrupowaniami, a również frakcjami w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Więc nie wiemy, co się wydarzy. Ja podkreślam, będę optował za tym, żeby zachować jedność w różnorodności. Mhm. Ale jak będzie rzeczywiście, no...
2: Tego... Ta jedność w różnorodności. Nie. Czy to dobrze, że posłowie Janusz Kowalski i Łukasz Mejza nie są już w Prawie i Sprawiedliwości? Psuli wam wizerunek?
3: Znaczy, poseł Kowalski jest w klubie dalej, jest aktywny. Jakieś tam zawirowania powstały, które spowodowały, że...
2: I ostra krytyka wobec waszej partii.
3: Że odszedł trochę na bok, ale dalej pracuje, widzę, program najbliższego posiedzenia Sejmu. Dalej poseł Kowalski jest aktywny. Natomiast co do posła Mejzy, no, zapowiedział, że będzie występował, walczył w klatce, więc jak wejdzie do klatki, no i niech już może zostanie.
2: Niektórzy już walczyli od was w klatce. Nie wiem, czy pan oglądał, panie
3: tak,
2: pośle.
3: Tak, tak. Tak.
2: Były poseł również, także...
3: Może to jest dla nich właściwe miejsce, a nie polityka.
2: O, to mocne słowa w stosunku do pana kolegów. Wyobraża sobie pan koalicję z partią Brauna?
3: Nie wyobrażam sobie.
2: Prezes mówi stanowczo nie, pan mówi także stanowczo nie, ale wszystko pokazuje, że musicie zbudować na ten moment.
3: Stanowczo mówię nie, ponieważ no Braun jest kompletnie nieprzewidywalny. Ja sobie nie wyobrażam pokazywać się wspólnie z człowiekiem, który ma jakieś antysemickie obsesje. No, byłaby to kompromitacja. No ale również jest niepojęte zupełnie jego no, radykalny antyamerykanizm. Ja sobie nie wyobrażam bezpieczeństwa państwa bez ścisłej współpracy i sojuszu z Ameryką, jaka by ona nie była. Kto by tam nie rządził, co byśmy sobie nie sądzili o Donaldzie Trumpie, to przecież Stany są głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, takim realnym. Na tymczasem Braun jest radykalnie antyamerykański, no co się pewnie podoba tam na wschodzie. Zresztą jego otoczenie też jest dziwaczne. To mówi na dzień dobry, szczęść Boże, ale otacza się ludźmi, którzy są przeciwnikami Kościoła i otacza się jakimiś dziwnymi ludźmi z powiązaniami w Rosji. I nie, to,
2: no nie
3: to jest
2: to spójne.
3: Nie, trudne do przyjęcia i przełknięcia. Byłoby to bardziej obciążenie chyba niż zysk.
2: To zostawmy sprawę Prawa i Sprawiedliwości. Jest wyrok Trybunału w Strasburgu. Sędziowie mają prawo do orzekania. Co pan o tym sądzi?
3: Sądzę przede wszystkim, że powinniśmy rzeczywiście poważnie zabrać się za budowę nowej konstytucji, które uporządkuje...
2: Czy popiera pan propozycję Karola Nawrockiego, prezydenta RP?
3: Tak, jak najbardziej. Nasza konstytucja ma prawie 30 lat. No, ona się po prostu zestarzała i widzimy na co dzień przeróżne słabości. Ona powstawała w konkretnych uwarunkowaniach, trochę pod Wałęsę. Dziś jesteśmy bogaci, różne doświadczenia.
2: No dzisiaj nawet
3: powinniśmy zbudować.
2: Prezydent Kwaśniewski mówił o tym, by warto by było jakieś poprawki tutaj nanieść.
3: Ale ja myślę, że nie ma co kombinować, dłubać. Trzeba spróbować zbudować, stworzyć, napisać nową konstytucję. Wspólnie, razem ona i tak musi być przyjęta w referendum. A nie rozdrabniać się.
2: Czyli referendum, również.
3: Jest dobry moment na to. Znaczy, tak, nie ma dobrego momentu, ale doświadczenie polskie przede wszystkim, ale nie tylko, wskazuje, że konstytucje zawsze powstawały w czasach trudnych i kryzysowych. I wtedy to wychodziło najlepiej. Więc jest dobry czas i bardzo boleję nad tym, że część no, naszego świata politycznego próbuje zbojkotować tę inicjatywę z przyczyn no, małostkowych zupełnie. prezydent...
2: No bo to jest w jakiś sposób otwieranie puszki Pandory, panie pośle, jednak. Zawsze będzie tak, że konstytucja, najważniejsza w naszym państwie, budzi jednak emocje, jeśli chce się w niej grzebać
3: budzi,
2: i zmieniać.
3: Budzi emocje, oczywiście. Trudno, żeby było inaczej, dlatego powstaje w ośrodku prezydenckim, więc możliwie najbardziej obiektywnym ośrodku, zespół złożony z bardzo różnych ludzi. To nie jest tak, że...
2: No ale już są kontrowersje. Julia Przyłębska, powołanie jej do rady już wzbudziło kontrowersje.
3: Ale różni środowiska zgłaszają tam swoich przedstawicieli. I nie wszyscy budzą mój zachwyt. Mają bardzo, bardzo różne życiorysy, niekoniecznie piękne. No ale są, zostali zgłoszeni przez swoje środowiska, mają kompetencje, więc dobrze. Nie musimy się tam kochać. No, ważne, żebyśmy rzetelnie, uczciwie pracowali nad nową konstytucją.
2: A zdaniem pana prezydent dąży do wprowadzenia systemu prezydenckiego?
3: Myślę, że będą prezentowane tam różne opinie. Oczywiście prezydent Nawrocki będzie optował za wzmocnieniem pozycji prezydenta. Ja myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo jednym z głównych problemów na naszego ustroju jest to, że prezydent, który ma poparcie społeczne, ma ogromny, gigantyczny mandat społeczny, jednocześnie ma bardzo nikłe kompetencje. Tymczasem rząd, który czasem wisi na włosku, ma kompetencje, premier ma kompetencje ogromne. To coś z tym trzeba zrobić. I myślę, że przesunięcie ciężaru władzy do Pałacu Prezydenckiego ma sens.
2: Czy prezydent zawetuje trzeci raz ustawę o kryptowalutach, zdaniem pana, czy wykorzysta ostatnią szansę, o którą zabiega dzisiaj premier Donald Tusk?
3: Nie, no jeżeli pojawi się po raz trzeci ta ustawa w takiej samej formie, to oczywiście my będziemy głosować przeciw, a prezydent ją zawetuje. Do Sejmu trafił projekt prezydencki. Jest tam też w grze projekt złożony przez
2: 2050. Tak. Zapoznał
3: myślę,
2: się pan
3: z, tego,
2: z tym projektem?
3: Że to, co robi Donald Tusk, to, co robi rząd, no to jest taka demonstracja. Wyraźnie nie chodzi o to, żeby sprawę rozwiązać, tylko żeby robić dym i przedstawiać w propagandzie prezydenta jako hamulcowego. Nawiasem mówiąc, no ta ekipa po prostu kłamie, mówiąc, że ten kryzys, to, że ludzie stracili pieniądze, to jest wina Nawrockiego, bo wetował. Guzik, prawda. Ta ustawa rządowa i tak weszłaby dopiero w czerwcu, czyli za miesiąc najwcześniej. Więc ona nie miała żadnego znaczenia dla tego, co się stało na rynku kryptowalut.
2: A może podziela pan opinię, że powinno się zakazać kryptowalut, jak mówi prezes Kaczyński?
3: Nie, to nie ma sensu. Kryptowaluty, ten cały rynek jest, istnieje, realnie jest silny i trzeba go ucywilizować, a nie zakazywać, nie wpędzać w jakąś szarą strefę. Mhm. Myślę, że doświadczenia historyczne są tutaj mocne. Takie twarde zakazy często obracają się przeciwko sobie. Trzeba ten rynek po prostu ucywilizować.
2: Jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, panie pośle, o sytuację w Telewizji Polskiej i blokowanie, rzekomym blokowaniu materiału, który nie miał wypłynąć. Informacje wyborcze podały, że nawet Rada Programowa nie mogła zobaczyć. Wczoraj miała miejsce taka sytuacja. Pana opinia w tym temacie? Dlaczego w ogóle wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie zgłosiliście tego do organów ścigania? W pierwszej kolejności, a partia Razem.
3: To jest niesamowite, że przecież to się wszystko rozgrywa w jednym ogródku, bo przecież to jest spór między telewizją, która jest w rękach jednego obozu politycznego, z tego samego obozu jest prezydent Sutryk, w Radzie Programowej przewodniczącym jest też przedstawiciel wywodzący się z Platformy. Ja o tym wszystkim piszę Wyborcze i Onet. A więc to jest walka wewnętrzna. Ja myślę, że to są w dużym stopniu echa tych różnych sporów, walk wewnętrznych, tego gryzienia się buldogów pod dywanem w Koalicji Obywatelskiej. No ale jest to sytuacja skandaliczna. Powstał materiał, który mówi się, że jest bardzo rzetelny dziennikarsko i został zablokowany, bo...
2: A widział go pan? Bo on krąży gdzieś w sieci.
3: Pani dyrektor lokalnego ośrodka telewizji, pani rzecznik prezydenta, które są koleżankami z telewizji. Mm-hmm. Po prostu się dogadały, a w ostatnim czasie miasto przekazało na cele promocyjne 200 tysięcy lokalnemu ośrodkowi telewizji, a w półtora roku to było chyba 700 tysięcy złotych. No więc wyraźnie widać, że ta wrocławska telewizja w dużym stopniu jest uwieszona u klamki Urzędu Miasta. No i sobie nie, Urząd Miasta i prezydent Sutryk nie życzą krytyki.

Charles Bradley na antenie Radia Rodzina, 15 minut do godziny 9, najmłodsze pokolenie, troszkę rozpieszczone przez życie, umówmy się, no ale takie warunki świat sprawia, że wszystko jest dostępne, wszystko jest łatwe, miłe i przyjemne. Właśnie znalazłem takie stare zdjęcie z jakiegoś bazarku typu stary Zielińskiego jeszcze i podpisane: nie zna życia ten, kto nigdy zimą nie przymierzał spodni na bazarze, właśnie stojąc na zimnym i mokrym kartonie. Szczera prawda, ja pamiętam takie marmurki przymierzałem. Nie podoba marmurki, takie przecierane dżinsy jakieś, takie były jakieś modne. Nie podobały mi się, ale mama mnie bardzo namawiała, chyba chciała po prostu szybko zrobić zakup i sobie pójść. Jeszcze pamiętam, że ja mówię: mamo, mamo, one są za duże. Sprzedawca też już chyba miał przygotowane teksty. Mówi: za duże, nie za duże, na dłużej starczą dzięki temu. No i kupiłem marmurki, no.

0: nie wrócę już.
1: Prezydent jasno ewentualnej relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwa drony rozbiły się na Łotwie. Strażacy walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Nadzieją pierwsze opady deszczu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent zabrał głos w sprawie ewentualnej relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Jeśli jest taka wola amerykańskiego prezydenta, to Polska będzie na to gotowa, przekonywał prezydent po ćwiczeniach wojskowych na Litwie.
2: Z omawianych publicznie, ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy.
1: Wcześniej premier Donald Tusk wypowiadał się w innym tonie. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać tych żołnierzy, mówił, podkreślając, że nie pozwoli na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ruszają kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął około 400 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
4: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
5: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
4: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
6: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
7: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
4: Maseczki wróciły do łask.
7: No niestety trzeba.
4: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
1: Na miejscu wciąż pracuje 460 strażaków z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwają Dni Narodowego Centrum Nauki. To wydarzenie poświęcone m.in. finansowaniu badań naukowych oraz funkcjonowaniu systemu nauki w Polsce. Jak mówi profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, naukowcy będą się zajmować m.in. ludzkim wymiarem uprawiania nauki.
8: My czasem zapominamy, że badacze to są żywi ludzie ze swoimi emocjami, ze swoim życiem, które też powinno być uwzględnione w myśleniu o tym, jak skutecznie wnioskować i zakończyć postępowanie badawcze i co jest niezwykle ważne, rozliczyć go. A więc będziemy rozmawiać o kwestiach technicznych, o kwestiach prawnych, o kwestiach finansowych, ale także o kwestiach związanych z psychologią naukowca i naukowczyni w Polsce.
1: Tegoroczna edycja wydarzenia, które zakończy się dzisiaj, ma wymiar jubileuszowy. Narodowe Centrum Nauki obchodzi 15-lecie działalności.
9: A na zegarach dokładnie 4 minuty po godzinie 9, czwartek, 7 dzień maja, z oknami 11 stopni, można powiedzieć tylko 11 stopni, niewiele więcej po południu, bo 15 maksymalnie. Gęste chmury dziś, na słońce nie macie co liczyć, za to na deszcz jak najbardziej, od czasu do czasu może drobny deszcz kapnąć się. Jutro podobny dzień, 16 stopni, znowu chmury, ale już bez deszczu, za to całe szczęście sobota i niedziela, zapowiada się słonecznie, 18 stopni w sobotę, 22 w niedzielę.
10: Reklama.
11: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Reklama.
0: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Nie wiem, czemu zawsze przy tym sygnale mam ochotę jakiegoś pośpiewać, bo no może dlatego, że ciebie widzę od razu tak śpiewającą mi się
1: no
0: robi.
1: No chciałam to powiedzieć, ale skoro ty to już powiedziałeś, to wiesz, no już nie powiem.
0: Witam Ilonę na Przeglądzie Prasy i Portali. Co tam ciekawego twoje oczy znalazły dla nas?
1: Dzień dobry, to zaczynamy od leżaków. Co prawda pada i dobrze, i bardzo dobrze, ale...
0: Bo było sucho i się paliło.
1: Jest sucho i jest. Się pali, więc niech pada. Ale zaczynamy od leżaków. Przegrał walkę o leżaki, wygrał w sądzie. Historia ta dotyczy wakacji.
0: Ciekawie, no, no, no.
1: Historia dotyczy wakacji, na które niemiecka rodzina poleciała w 2024 roku. Za pośrednictwem biura podróży, no, turyści zdecydowali się na odpoczynek na greckiej wyspie Kos. No i ojciec rodziny, zdając sobie sprawę z faktu, jak pożądane jest zajęcie leżaków przy samym basenie, wstał o 6 rano.
0: Zarezerwował je
1: swoimi ręcznikami. By wybrać dogodne miejsce dla żony i dzieci. I niestety na nic się nie zdała ta wczesna pobudka, bo mimo poszukiwań trwających 20 minut, mężczyzna nie znalazł. Był tak sfrustrowany.
0: Nie znalazł leżaka?
1: Nie znalazł wolnych leżaków dla swojej rodziny.
0: Aha, już nie było.
1: Bo wszystkie były zarezerwowane
0: Polacy
1: przez ręczniki, tak, co nie? Mężczyzna był tak sfrustrowany, że złożył wniosek do biura podróży o rekompensatę i choć biuro wypłaciło rodzinie 350 euro na nasze 1480 zł, to mężczyzna stwierdził za mało. I postanowił pozwać biuro podróży za to, że pozwoliło na funkcjonowanie systemu rezerwacyjnego i zwrócił uwagę, że leżaki były zajmowane z wyprzedzeniem tak często, że w praktyce nie można było z nich korzystać, co wpłynęło na wakacje. No i sędziowie z Hanoweru uznali, że choć biuro podróży nie było właścicielem hotelu, nie miało wpływu na to, jak jest zarządzany i nie mogło zagwarantować każdemu klientowi dostępu do leżaka o dowolnej porze. I jak to się skończyło? Mężczyzna zapłacił początkowo około 7000 euro za wycieczkę na Kos, grecką wyspę, a sędziowie w Hanowerze orzekli, że w związku z leżakowym kryzysem rodzina ma otrzymać od biura podróży 986 euro rekompensaty.
0: No ale zawsze troszkę powalczyło swoje i niektóre hotele, i bardzo zachęcam do tego właścicieli hoteli, żeby nad ranem zbierać ręczniki i nie pozwalać na taki system zajmowania.
1: Ale to pokazuje, że warto walczyć o swoje.
0: Tak, nawet
1: do samego końca.
0: Do końca, tak jest. I nie poddawajcie się nigdy. Walczcie. Wieczorem ręczniki rozkładajcie. No,
1: tak,
0: mów.
1: Przenosimy się na nasze wrocławskie tutaj tereny. W wieku 98 lat odeszła do wieczności Maria Downarowicz-Urbaniec, pseudonim Myszka, łączniczka legendarnego batalionu Zośka w Powstaniu Warszawskim. Przez dziesięciolecia była związana z Wrocławiem, gdzie aktywnie angażowała się w podtrzymywanie pamięci o powstańcach i historii walki o wolność. W chwili wybuchu powstania miała zaledwie 16 lat i mimo młodego wieku podjęła się niezwykle odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby. Jako łączniczka batalionu przenosiła meldunki, rozkazy oraz broń, często przemieszczając się rowerem przez ogarniętą walkami Warszawę. Dokumenty ukrywała w sprytny sposób w butach, podwójnych kieszeniach czy na dnie torebki. Nigdy nie została schwytana. Jej życie pozostaje świadectwem odwagi, służby i wierności wartościom. Odeszła osoba, która dla wielu była nie tylko świadkiem historii, ale żywą jej lekcją. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Marii Downarowicz-Urbaniec odbędą się 11 maja o godzinie 12 na cmentarzu Grabiszyńskim.
0: I na koniec przygotowałam dla Państwa...
1: I na koniec trzymajcie się mocno za guziki.
0: A wiem.
1: Bo dzisiaj ogólnopolskie święto kominiarzy. Na ten jeden dzień Wrocław stanie się właśnie...
0: Ja się zawsze łapię, szczerze powiedziawszy.
1: A
0: naprawdę.
1: Ja też, jak mam guzik. Dzisiaj mam. Stanie się ogólnopolskim świętem kominiarzy i europejską stolicą kominiarstwa. Na rynku szykuje się parada z udziałem kilkuset kominiarzy, a w rynku obejrzymy również wystawę o kominiarstwie i ta wystawa będzie dostępna do 8 maja na Pierzei Północnej rynku. Wystawa właśnie o rzemiośle kominiarskim, a dzisiaj od 11 do 14 uroczysta msza we wrocławskiej katedrze, po której kilkuset kominiarzy przejdzie w uroczystym orszaku do rynku na spotkanie z władzami samorządowymi. Orszakowi i paradzie towarzyszyć będą animatorzy, a publiczności będą rozdawane drobne upominki i gadżety.
0: Kalendarze oni tam sprzedają jeszcze. A ty myślisz, że słuchaj, jak ty nie masz guzika, to mogłabyś złapać czyjegoś guzika i to się liczy wtedy?
1: Za pozwoleniem, oczywiście.
0: Za pozwoleniem, oczywiście. No tak, czemu by nie. Także coś ja mam, ze trzy.
1: Dobrze, więc niech państwo szykują guziki albo kogoś guziki.
0: I pomyślą sobie życzę życzenie, bo to w ten sposób działa jeszcze. I się zawsze sprawdza. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję, bardzo pięknego dnia.

Leslie Arms na antenie Radia Rodzina, 34 minuty po godzinie 9. Przypomniała mi się teraz pewna anegdotka związana z kominiarzami, bo tutaj wspomnieliśmy z Iloną o tym, że oni też kalendarze sprzedają. I kiedyś moja koleżanka opowiadała mi taką sytuację, że będąc studentką wynajmowała jakiś tam pokój z koleżanką, no i właśnie zapukali i kominiarze mówią, mamy tutaj takie kalendarze. Ona się pyta, taka troszkę zakręcona, bo się uczyła, w myśli miała co gdzie indziej. Mówi, a dobrze, dobrze, a ile? No tam o grosik symboliczny wystarczy, nie? No i ona poszła i koleżanka mówi, masz tu 5 zł, to daj im ten na kalendarz. Ona mówi, nie, ja mam pieniądze i tam coś wzięła i dała im, wzięła ten kalendarz, zamknęła drzwi i poszła się dalej uczyć. A ta koleżanka się pyta, no ale ile im dałaś w końcu, ja ci dawałam tam 5 zł. Mówię, no nie symboliczny grosik, to dałam im grosik. I bardzo chciałbym zobaczyć minę tego kominiarza, który mówiąc symboliczny grosik, dostaje tego grosika, drzwi się zamykają, kolega się z niego śmieje, mówi, przestań może tak mówić, trzeba coś nowego wymyślić. Ale koleżanka do tej pory się wstydzi troszkę tego. Także przepraszamy kominiarza od razu, żeby nie było. No.

The Cranberries, Just My Imagination, 15 minut przed godziną 10. Teraz kilka, 3-4 historyjki ze sklepów, jak to pracownicy opisują, z kim mają do czynienia, czyli z nami, klientami. Bardzo mi się podobało, oczywiście klasyk, pan poprosił arbuza, ale bez skórki, bo skórki nie je, to po co mu arbuz, żeby pani mu odkroiła. Już też oczywiście znamy pewnie wszyscy tą historyjkę, jak to pani banany obierała ze skórki na wagę, bo ona nie będzie jadła skórki. Tak to nie działa. Za to jeden pan bardzo chciał spróbować owocu kiwi i poprosił jednego kiwiego. No, starał się jak mógł po prostu. Jednego kiwiego, troszkę się było uśmiechu i było w miarę okej. Są też tacy dość nietypowi klienci, którzy na przykład mówią, patrząc na skrzydełka i mówią, przepraszam bardzo, a te skrzydełka to są drobiowe czy wieprzowe, bo nie jest podpisane. Natomiast to jeszcze można uznać za troszeczkę jakiś tam z uśmiechem można na to odpowiedzieć. Natomiast sytuacja jest kolejna, no niezbyt przyjemna dla pani, która to sprzedawała. Mówi klientka, dobre są te ciastka, ale nie wiem, proszę pani, bo ja nie jem słodyczy. Nie? A wygląda pani, jakby pani jadła. Bądźmy dla siebie mili, naprawdę.

0: Trwają działania gaśnicze na Lubelszczyźnie, za chwilę głos mieszkańców. Presja przyniosła efekt. Sejmowa komisja zajmie się projektem Tak dla religii i etyki w szkole. Statek francuskiej firmy transportowej zaatakowany na Bliskim Wschodzie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Ogromna chmura dymu.
2: Ogromna. No takiego nie widziałem jeszcze. Coś okropnego.
3: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
4: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
1: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
5: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
6: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
0: Ale dobre informacje są takie, że w miejscu pożaru właśnie deszcz spadł, co powinno ułatwić akcję gaśniczą. Na 13 maja wyznaczono wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt poparty przez ponad 500 tysięcy obywateli przez wiele miesięcy pozostawał w zamrażarce sejmowej po przejściu pierwszego czytania w Sejmie. Posiedzenie komisji zostało teraz zwołane na wniosek grupy posłów. Projekt zakłada ustawowe zagwarantowanie obecności religii lub etyki w polskiej szkole. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich podkreśla, że wyznaczenie terminu posiedzenia komisji jest efektem presji społecznej i aktywności obywatelskiej. To ważny sygnał, że głos ponad 500 000 obywateli nie może być ignorowany, podkreślają przedstawiciele środowiska wspierającego projekt.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Senat zdecydował ksiądz Franciszek Blachnicki wśród patronów 2027 roku. Jak podkreślono, stworzone przez niego dzieła formacyjne ukształtowały i nadal kształtują sumienia i postawy wielu pokoleń Polaków. Z decyzji Senatu cieszy się biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
8: Będziemy mieli okazję, aby przy różnych wydarzeniach, kiedy będzie o księdzu Blachnickim zapewne więcej się mówiło, przypominać piękno jego osoby, jego życia, ale także tą duchową spuściznę, szczególnie też w wymiarze życia społecznego, które przecież dotyczy także tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w której on widział też, jak bardzo potrzebne są pewne fundamenty wypływające z wiary, z duchowości opartej na wartościach tych trzech, o których on tak często mówi, czyli prawda, krzyż, wyzwolenie.
0: W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio, należący do francuskiej firmy transportowej. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
9: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali ewakuowani.
10: Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 10. Czwartek, 7 dzień maja. Niestety na słońce dziś nie możemy liczyć. 12 stopni na termometrach. Maksymalnie zobaczymy dziś 15. Może jakieś przejaśnienie się trafi, ale to naprawdę musimy mocno zacisnąć kciuki. Deszcz niestety też dziś możliwy. Jutro stopni 15, ale już mają pojawiać się przejaśnienia. Więc dobrze, sobota i niedziela za to słoneczne i ciepłe.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Muzycznie Marika i Paweł Domagała w Radiu Rodzina, 12 minut po godzinie 10, ale teraz uwaga, zrobi się pysznie, więc jak nie jedliście śniadania, to wam może ślinka pociec. Maciej Koła, Gastromiasto, zbliża się. To już ten moment, 7 maja, czyli odpalamy Gastromiasto. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnijmy formułę, bo być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, albo być może nie do końca rozumieją, co to jest Gastromiasto.
1: To ja już tłumaczę, przypomnę bardziej. Mhm. To jest ósmy rok, ósmy sezon, już ponad 30 imprez odbyło się we Wrocławiu, Gastromiasto. Powstało to we Wrocławiu, jest tutaj, tu się zaczęło.
0: Mój autorski pomysł.
1: Mój pomysł, ale który, i to ważne, już w tym roku, już w zeszłym roku odbył się w Krakowie, między murami Wawelu a Wisłą, i w tym roku cztery razy jeszcze się w Krakowie odbędzie. Zaczynamy z Warszawą, pod Pałacem Kultury, a w przyszłym roku Katowice, Poznań, Łódź i Sopot.
0: Pamiętaj o Wrocławiu, Wrocław najważniejszy. Pięknie, że to się rozrasta, gratulujemy oczywiście, bo sama konwencja jest piękna, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, drodzy państwo, jak sobie tutaj pójdziecie na bulwary Dunikowskiego, kiedy rozpocznie się Gastromiasto, tam i dla brzucha, i dla ducha, i dla ucha wszystko jest.
1: Ale ta formuła, co jest specyficznego w tej formule? W piękne plenery naszych polskich miast największych, ale no wiadomo, no, ja jestem z Wrocławia, tu we Wrocławiu się zaczęło i we Wrocławiu ja tutaj najbardziej w to jestem zaangażowany, wychodzą restauracje, lokalne restauracje wrocławskie, każda oferuje coś innego, każda to odkrycie, chodzimy sobie, szukamy co kto ma do zaoferowania, nawet jeśli tam są, nie wiem, dwie czy trzy z kuchnią japońską, to każda serwuje zupełnie coś innego, a kuchni świata tu jest, samych restauracji tu jest ponad 50 i co imprezę rotujemy nimi, czyli zmieniają się, czyli w maju, teraz 15, 16, 17 maja zaczynamy sezon, jest pewien skład restauracji, ale za miesiąc już on się trochę różni. Już są inni, już są z innymi daniami.
0: Czyli za każdym razem warto się pojawiać, ale drodzy państwo, bo to nie tylko tam chodzi o to, żeby przyjść i zjeść, tylko posiedzieć, spędzić sporo czasu, bo tak jak tutaj sobie z Maćkiem rozmawialiśmy wcześniej, jest dużo leżaczków, to się dzieje nad wodą. Pogodę zwykle mają piękną, nie wiem jak to robicie, ale wam dopisuję absolutnie. Są przecież możliwość popływania statkiem jednocześnie, zwiedzenia ciekawych miejsc, które są w okolicy, wrócenia z powrotem, DJ-e sobie też grają. Więc to wszystko sprawia, że idziemy tam nie tylko jeść, ale przeżyć wspaniałe chwile.
1: No tak, to jest właśnie podstawa, żeby się spotkać razem i zrelaksować na łonie natury. Pretekstem jest jedzenie i restauracje, ale impreza jest niebiletowana, za darmo. Nie trzeba nic tam jeść, można po prostu sobie posiedzieć, posłuchać muzyki.
0: Nie da się nie jeść. Nie da,
1: no ten zapach potem wciąga.
0: Zapachy, patrzysz, mówisz, a jednak spróbuję, no dobra, kawałeczek.
1: I też ze wszystkich stron ludzie z jedzeniem chodzą i widzą, dać co jedzą, bo to jest taka street foodowa forma, czyli no bez talerzy porcelanowych, widelców, noży, tylko do ręki bierzemy i jemy sobie czy na leżaku, czy przy stole, no bo tam są też stoły, gdzie można wygodnie usiąść, ale można też sobie na pufie, czy na kocyku poleżeć.
0: To, co jest fajne też, drodzy państwo, mi się bardzo podoba, bo ja tam akurat na tych schodkach takich sobie nie przyodrze, amfiteatrze siedzę. I fajne jest to, nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, że ludzie zaczynają też ze sobą rozmawiać o tym jedzeniu.
1: O to
0: że się
1: chodzi.
0: Ty zobacz, co oni tam jedzą? Przepraszam, a gdzie to dostaliście? Tak, dobre, to jest fajne, a takie osy. I nagle można sobie po prostu swobodnie o tym jedzeniu porozmawiać, każdy coś ciekawego powie i zachęci. To jest też bardzo miły akcent.
1: Miłe jest to, co powiedziałeś, jest bardzo miłe. Ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Nie siedzimy przed ekranem, nie siedzimy w internecie z telefonami, tylko ze sobą rozmawiamy. Patrzymy na katedrę, na Ostrów Tumski, bo mamy właśnie przed sobą taki widok, czy statki, które pływają po Odrze. Fajne jest też to, że możemy porozmawiać z kucharzami, możemy patrzeć, jak oni to przygotowują. Jest bardzo miła atmosfera, wszyscy się uśmiechają, nikt z nikim nie walczy, tak. Sobie po prostu odpoczywamy.
0: I też ten element, który można też popytać kucharzy o to, jak oni to robią, jak przygotowują, bo to też szerzenie tej informacji jest jedną z istot tej imprezy. O kulinariach, dokładnie o tym, kto będzie nowością w tej pierwszej edycji w tym roku, to porozmawiamy sobie za chwilkę po przerwie, dobrze?
1: Dobrze.

0: 19 minut po godzinie 10, moim Państwa gościem Maciej Koła, Gastromiasto, które będzie Państwa zachęcać już przyszły weekend, piątek, sobota, niedziela, na to, żeby odwiedzić. I właśnie teraz, czym będziecie kusić, jeżeli chodzi o smaki, co nowego się pojawia na talerzu?
1: Tak, naprawdę pojawi się łącznie przez cały sezon ponad 30 nowych wrocławskich restauracji, ale co mnie cieszy, nie tylko wrocławskich, bo też będą, z racji tego, że już jesteśmy w Warszawie, już jesteśmy w Krakowie, będą nas, i trochę Polska już o nas usłyszała, to będą nas z chęcią, mam nadzieję, odwiedzać też restauracje z innych miast. Na przykład w czerwcu przyjeżdża do nas Folga z Krakowa, to jest restauracja z przewodnika Michelin. Tutaj też we Wrocławiu 5 razy wystąpi katowicka taka meksykańska restauracja, Vice Tacos z tacosami, więc ja się cieszę, że będą właśnie te smaki z innych miast też. To nie będzie jakby procentowo znaczące.
0: Zagrażało naszym
1: smakom, ale ma być to lokalna impreza. Także 90% to są nasze lokalne restauracje, ale te 5-10% niech to będą też inne smaki. Niech zobaczmy, co oni mają do zaoferowania, a z tego, co obserwujemy, to są bardzo dobre restauracje. Bardzo dobre restauracje. Pytałeś, jakie smaki.
0: Co w tej edycji, tak. Co w tej edycji najbliższej.
1: Ja się bardzo cieszę, że pojawi się dużo więcej słodkiego, bo jak do tej pory stanowisk ze słodkim było mniej więcej 6 do 7, 8 może, teraz będzie z 15. I każdy będzie miał coś innego. Ten serniki baskijskie, ten cynamonki, ale hitem będzie nowo otwarte we Wrocławiu rzymska kawiarnia, nazywa się Tiramisu Merisu. To są naprawdę Włosi, którzy nie mówią po polsku. Tiramisu Merisu. Nawet jak moja żona była w Watykanie miesiąc temu, to oni tam właśnie jadła u nich. I oni się otworzyli we Wrocławiu tiramisu i chcę spróbować rzymskiego, prawdziwego, włoskiego tiramisu.
0: I będzie można to zrobić na Gastro Miasto. Ja ze słodkości najbardziej golonkę to zawsze będę powtarzał, lubię.
1: Też szanuję, też to bardzo szanuję. Jasne. Ale wiesz co, chcę ci jeszcze powiedzieć o osobowościach, osobach znanych z gastronomii, które się pojawią. Bo na przykład zaprosiliśmy i w sierpniu pojawi się Victoria Navara. Może nie wszyscy wiedzą, ale to jest zwycięzczyni Masterchefa ostatniego.
0: O, proszę.
1: Która mieszka teraz we Włoszech, uczy się tam w szkole gastronomicznej i na sierpień jest z Wrocławia. I przyjeżdża w sierpniu na Gastromiasto i będzie serwować włoskie lasagne i dobierać pewne włoskie wina do tego, ale lasagne, 3 rodzaje lasagne będzie serwować.
0: Ja ostrzegałem, że to jest bardzo smaczny i wdzięczny temat. Sam teraz zgłodniałem, słuchaj, o tym opowiadamy. 3 rodzaje lasagne to ja zawsze jeden robię, ale okej, okay, dobra.
1: Ale wiesz, zwyczajszczyni Masterchefa, jeszcze mieszkające we Włoszech, lasagne, to jest bardzo ciekawe. Super. Bardzo ciekawe, co przedstawi. Ja wraca Lepączek, czyli Piotr Kucharski, kucharz, który w Dzień Dobry TVN pracuje i książki pisze o wypiekach, o pieczeniu chleba. Bardzo znana postać gastronomiczna. Pączki z wątróbką, pączki ze śledziem, pączki z kaszanką, pączki czy kaczką. Śledziem, okay. To są świetne
0: pomysły. To trzeba mieć odwagę jednak, żeby spróbować, ale może warto. Może
1: to już było hit. Tak. I właśnie to jest, wiesz, pączki kiedyś to nie były
0: słodkości
1: lat temu. To nie były słodkie. One były na wytrawnie podawane, nie? Na wytrawno. No. Więc ja się cieszę na takie właśnie kombinacje, takie różne ciekawostki. To jest fajne, że kombinują. Nie, to nie jest klasyka, że szukają nowych rozwiązań.
0: Maćku, Dunikowskiego w przyszły piątek od godziny której
1: 16.
0: Można, od godziny 16 można odwiedzać i koniecznie trzeba zajrzeć i spędzić miło czas. Przypomnijmy, i trochę muzyki, i trochę relaksu, i dużo pysznych rzeczy do zjedzenia, i stateczkami można popływać.
1: W strefie dzieci.
0: I pochodzić, tak, i pochodzić sobie jeszcze na spacerki, bo tutaj jest gdzie spacerować, więc zapraszamy serdecznie. A i zaproszenia pewnie w przyszłym tygodniu jakieś dla Państwa będziemy na Gastromiasto mieli.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję Ci, Maćku, pięknie.
1: Dziękuję.

0: Daria Zawiałow, 39 minut po godzinie 10. Ja nie wiem, co z nami Polakami. Czasem jest nie tak, że jak coś nam zabraniają, to my mówimy, weź, potrzymaj mi napój i popatrz, że się jednak da to zrobić. Na wrocławskie lotnisko się przenosimy. Tam dwa dni temu dosłownie pewien 49-letni obywatel Polski, jak tutaj ładnie czytamy w informacji, która do nas dotarła, zażartował sobie, a wiadomo, z czego na lotnisku nie można żartować, zażartował sobie albo i nie, bo tego nigdy nie wiadomo, trzeba sprawdzić, że ma bombę w walizce. No i oczywiście została uruchomiona odpowiednia procedura na takie wypadki. Nawet w momencie, kiedy on już mówił, nie, ja tylko żartowałem, haha, tam dajcie spokój, no panowie. No niestety skończyło się tak, że 49-latek został ukarany mandatem, a oraz dodatkowo decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów i na swoje wymarzone wakacje do Hiszpanii nie poleciał. Ciekawe, czy teraz było mu do śmiechu, kiedy coś takiego się nie przytrafiło. Więc przypominamy jeszcze raz, naprawdę, na lotnisku nie żartujemy sobie z takich rzeczy, nie robimy rzeczy podejrzanych, bo to się właśnie może skończyć dla nas w ten sposób, że wymarzone wakacje, na które czekaliśmy cały rok, odlecą bez nas.
1: Ten świat

Alanis Morissette na antenie Radia Rodzina 9 minut przed 11, a tylko przypomnę, że już wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów w Wrocławiu po raz kolejny. Mnóstwo instytucji, to tylko nie będę nawet wymieniał, bo ich jest 110, 28 muzeów i archiwów, 48 galerii. A mówię o tym dziś, bo 16 maja się to rozpoczyna, bo jutro dokładnie ruszają zapisy na warsztaty, a tych też nie będzie brakować. 150 wydarzeń specjalnych od warsztatów, wykładów, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. I to wszystko też w ramach Nocy Muzeów, ale trzeba się zapisać. No właśnie, trzeba wybrać te wydarzenia, które wydają się najbardziej interesujące, bo choć konwencja jest taka, że wszystko jest za darmo, to jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcam zatem, żeby sobie wszystko teraz szybciutko przeszperać, tak żeby jutro być przygotowanym. Jeżeli coś wam na pewno na czymś zależy, to warto właśnie od jutrzejszego dnia sobie te wydarzenia specjalne po prostu rezerwować. I ważne, pojawić się na nich, bo jak się nie pojawicie, to jedno wolne będzie puste miejsce siedziało i komu to potrzebne. 25 różnych dodatkowych imprez też przewidzianych dla samych dzieci i dla rodzin z dziećmi, więc całkiem dużo ciekawych historii się będzie działo w przyszłym tygodniu. Jeszcze przypomnijmy, Maciek Koła był moim gościem, Gastromiasto również w przyszłym tygodniu się odpala, a ja żałuję, ale no muszę do Gdyni na komunię jechać, a tyle fajnych rzeczy we Wrocławiu, no. Sting i The Police teraz na antenie Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Premier na audiencji u Ojca Świętego. Prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Nowe informacje o dronach, które rozbiły się na Łotwie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Watykanie jest dziś premier Donald Tusk, który spotyka się z papieżem Leonem XIV. To pierwsza audiencja polskiego premiera u Leona XIV i odbywa się w przeddzień rocznicy wyboru papieża ze Stanów Zjednoczonych. Szef polskiego rządu ma także w planach spotkanie z włoską premier Giorgią Meloni. To po południu przewidziane jest też oświadczenie polityków. Do watykańsko-rzymskiej wizyty premiera będziemy wracać.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak prezydent zawetował dwie rządowe ustawy w tej sprawie. Nowy projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach, zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora Koalicji Obywatelskiej poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka KO Tomasza Lenca. Kontrola NFZ-u potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza o szczegółach.
4: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
4: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
1: Pełny raport zewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji. Poinformował łotewski minister obrony Andris Spruc, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem podrywano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeżyca, 40 km od granicy z Rosją.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
8: 4 minuty po godzinie 11, czwartek, 7 dzień maja, 13 stopni maksymalnie, dziś zobaczymy 16, troszkę nam się tutaj pozmieniało, bo i słońce podobno ma się pojawić po południu, to dobrze. Niestety pod koniec dzisiejszego dnia również delikatnie deszcz może jeszcze pokropić, warto o tym pamiętać. Jutro też delikatna poprawa, bo choć stopni 15, to słońce też od czasu do czasu wyjrzy spoza chmury.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
9: Reklama.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

17 minut po godzinie 11, Sound and Grace wybrzmią na antenie Radia Rodzina. Teraz o pewnym dość istotnym elemencie. Otóż w wydarzeniu Booking.com poinformowało, że faktycznie doszło do wycieku danych. I normalnie w większości sytuacji ktoś mówi, to tam mnie nie dotyczy, nieważne. Otóż ważne, mówiący te słowa również padł ofiarą oszustów, co prawda na blika, ale mimo wszystko warto o takich rzeczach mówić. Dlaczego? Otóż oszuści mający dostęp do waszych planów podróżniczych, że tak powiem, skrzętnie to wykorzystują. Otóż jak? Podszywają się pod obiekty, do którego się udajecie. Dokładnie wiedzą przecież, kiedy i gdzie macie przyjechać, bo takie dane są właśnie w tej aplikacji zawarte. W związku z tym, podając dokładną datę przyjazdu, wymeldowania, proszą o potwierdzenie płatności na przykład kartą, chociaż rezerwacja przewidała płatność na miejscu, bądź mówią o tym, że w związku z jakimś tam wydarzeniem trzeba dopłacić nieznaczną kwotę, nie wiem, 10-50 euro dajmy na to i tak dalej, no przecież wiemy, że tam jedziemy, mamy z nimi kontakt, płacimy, na miejscu okazuje się, że nic takiego nie miało miejsca, więc bądźmy czujni, informujmy się wzajemnie o tego typu sytuacjach, bo to w końcu są nasze ciężko zarobione pieniądze, nie dajmy się oszustom oskubać z nich.

No to oni, Gypsy Kings, oczywiście, że tak, 30 minut już prawie po godzinie 11. Dzisiaj Światowy Dzień Hasła i tutaj o dwóch rzeczach ważnych powiem. Pierwsze o tych metodach wyłudzenia przez, na wnuczka, na wypadek jakiś, przez telefon, na blika, żeby sobie ustalić w rodzinie hasło. To pamiętam kiedyś tak policja tłumaczyła, żeby się zebrać w rodzinie w parę osób i ustalić na przykład hasło w awaryjnych sytuacjach brzmi doniczka i tylko wy je we czwórkę znacie. Wtedy jak ktoś do was dzwoni, podszywa się na przykład pod wasze dziecko i mówi głosem dziecka, bo teraz technologia już na to pozwala, to pytacie go, dobrze, dobrze, przeleję ci pieniądze, ale podaj hasło. No i tu już ktoś, jakiś oszust może mieć problem. Problem natomiast nie zmienia się, jeżeli chodzi o hasła, których używamy w internecie. Otóż wśród 20 najpopularniejszych haseł w Polsce w 2025 roku było, uwaga, przynajmniej tutaj trzy zacytuję. Na pierwszym miejscu oczywiście admin, dalej 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trzecie już bardziej skomplikowane, ale jak ktoś popatrzy na klawiaturę, to będzie wiedział, o co chodzi, czyli Z, A, Q, 1, W, S, X, czyli taka w górę i w dół po klawiszach z lewej strony. Powiem tak, zhakowanie czy przejęcie konta, które ma 11 tylko cyferek, zajmuje 2 sekundy hakerom. Natomiast jeżeli mamy konto, hasło 12-znakowe, zawierające wielkie, małe litery, cyfry, symbole i tak dalej, to może zająć nawet 1000 lat. Często nie chronimy swoich danych, później jest to skrupulatnie wykorzystywane, więc warto się dwa razy zastanowić nad tym zmianą konta z 1, 2, 3, 4, 5, 6 na coś troszeczkę bardziej skomplikowanego. Proszę. Proszę was.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Bracia śpiewali na antenie Radia Rodzina 43 minuty po godzinie 11. Uwaga, uwaga, papież Leon XIV odwiedzi Polskę. Może nie jutro, po wizycie Donalda Tuska u Ojca Świętego doszła nas taka informacja, że możemy spodziewać się jego wizyty w 2028 roku. Mówiąc szczerze, to dosyć szybciutko za 2 lata. Tak przynajmniej powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z papieżem, więc trzymamy kciuki. A my zapraszamy do wysyłania SMS z intencjami pod numer 7148, zaczynających się od słowa intencje, a kiedy już je rozpoczniemy, to przypomnę numer, dzwonimy bezpośrednio na antenę 71 322 20 22.

0: I jest już z nami pierwszy słuchacz. Witamy serdecznie, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o modlitwę za moją mamę po przebytej chorobie, po zapaleniu oskrzeli, o pełen powrót do zdrowia, o pomyślną rekonwalescencję, regenerację sił. Proszę również o modlitwę za wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, o potrzebne dla nich łaski i błogosławieństwa. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie za telefon i czekamy wciąż na kolejne.

0: i kolejna intencja przed nami można składać.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i wszelkie łaski za wstawiennictwem Mateńki Bożej Szkaplerzny z Góry Karmej dla mojej kochanej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzę Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczka, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łask Bożych za modlitwę za zastępcem świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Przypomnę numer do SMS-u 7148. Wysyłamy je zaczynając od słowa intencje.

I mamy też pierwsze SMS-y o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne za wszystkich powołanych, szczególnie z parafii świętego Alberta Wielkiego, którzy byli i są obecni za rodziny, małżeństwa, za obronę życia poczętego, za ojczyznę, pokój na świecie, za wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu.

Kolejny SMS. Panie Jezu, proszę o zdrowie i długie życie dla mojego taty w dniu jego 90. urodzin. Maryjo, opiekuj się naszą rodziną, wspomóż w nawróceniu moich córek. Panie, pomóż rozwiązać nasze problemy i bądź z nami w każdej chwili życia, proszę.

Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za wszelkie składane na naszej antenie intencje i zapraszam na modlitwę. Królowo Nieba, wesel się.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem w Puszczy na Roztoczu. Prezydent weźmie udział w ceremonii złożenia szczątków żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
1: Sytuacja jednak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicach miejscowości Kozeki i Osuchy w powiecie biłgorańskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Dziś w Kamysznicy w powiecie żywieckim zaplanowano państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, największej formacji podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Wygłosi też przemówienie. Jednym z punktów dzisiejszych wydarzeń jest też otwarcie nowego cmentarza wojennego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie milkną echa decyzji Senatu. Izba Wyższa Parlamentu ustanowiła przyszły rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki był i nadal pozostaje postacią ważną nie tylko dla Kościoła, lecz także i dla Polski. Wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu, mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału IPN-u.
3: Ksiądz Franciszek Blachnicki, powiedzmy to jeszcze inaczej, jest ojcem założycielem wolnej Rzeczypospolitej. Tak samo jak Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński czy ksiądz Jerzy Popiełuszko.
0: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach prowadzi intensywne śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. Czynności prokuratorskie są jeszcze w toku. Niemniej już teraz wiadomo, że katowicki kapłan zmarł 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu w wyniku zabójstwa przez otrucie substancjami toksycznymi. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Szczegóły Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów. No bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur.
8: Mamy 13 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 14, a zachmurzenie prawie całkowite. Szansa opadów jest i mogą one wystąpić we Wrocławiu w tej drugiej części popołudnia. Jednak dzisiejszy dzień we Wrocławiu, no to tak raczej bez opadów będzie przebiegał. Na Dolnym Śląsku możliwe są opady, a temperaturowo no to tak 12-13 stopni to będzie maks. Najcieplejszym miejscem dziś Wrocław, tak jak powiedziałam, do 16 stopni.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Rodzina. 11 minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy czwartkowe popołudnie z naszą stacją. Krzysztof Zalewski, na dobry początek.

0: 12.18 już na zegarach, a przez Ostrów Tumski przeszła właśnie parada kominiarzy, która zmierza ku wrocławskiemu rynkowi. No i ja przypomnę, że dziś właśnie Wrocław jest tym centrum kominiarskich tradycji w Polsce i w Europie. Na dzisiejsze święto kominiarzy, ogólnopolskie święto kominiarzy, zjechało się kilkuset przedstawicieli zawodu z całego kraju, jak nie więcej. No i właśnie to ogólnopolskie święto kominiarzy to taka inicjatywa, która co roku organizowana jest w innym mieście i w tym roku właśnie gospodarzem jest Wrocław. Główne obchody rozpoczęły się już o godzinie 11 w katedrze wrocławskiej mszą świętą i potrwają jeszcze do godziny 14. O programie mówi Piotr Urbanowicz, kominiarz z Krajowej Izby Kominiarzy oraz cechu kominiarzy we Wrocławiu.
1: Już 7 maja Wrocław stanie się na jeden dzień europejską stolicą kominiarstwa. O godzinie 11 odbędzie się w naszej intencji msza we wrocławskiej katedrze, skąd następnie wyruszy uroczysta parada kilkuset kominiarzy na wrocławski rynek. Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, poczty sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem.
0: Parada już minęła, już wyszła z Ostrowa Tumskiego, tak więc zmierza ku rynkowi i to tam teraz przeniosą się obchody. A tą orkiestrę policyjną słyszeliśmy bębny, trąbki, no i też radość tych ludzi, którzy właśnie przemierzają przez Wrocław. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny, można po prostu dołączyć do wspólnego świętowania i organizatorzy do tego właśnie zachęcają.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina oraz wszystkich mieszkańców i turystów już 7 maja do wspólnego świętowania we Wrocławiu.
0: A obchodom towarzyszy również wystawa, która poświęcona jest rzemiosłu kominiarskiemu i dostępna jest na północnej pierzei rynku jeszcze do 8 maja, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, no to trzeba się pospieszyć, bo 8 maja już jutro. My tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina Mysłowic na naszej antenie już teraz.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

12.36 na zegarach, a ja chciałam wam powiedzieć o tym, co mamy dziś dla was w to dzisiejsze czwartkowe popołudnie. Otóż są to bilety do Teatru Polskiego, podwójne zaproszenie, dokładniej rzecz biorąc, na spektakl Ósmy Dzień Tygodnia Marka Chłasko w reżyserii Eryczy Herbut, który zostanie wystawiony 10 maja o godzinie 19 w Teatrze Polskim. A więcej szczegółów, jak zdobyć to podwójne zaproszenie na ten spektakl, już niebawem na naszej antenie, już za chwileczkę możemy powiedzieć, więc bądźcie z nami, no i bądźcie gotowi do wzięcia udziału w konkursie.

0: drogi cię.
1: 12:41 już na zegarach. A ja, tak jak mówiłam, wracam do was z informacjami, jak możecie zdobyć bilety do Teatru Polskiego. Przypomnę, na spektakl 8 dzień tygodnia, który zostanie wystawiony w Teatrze Polskim 10 maja o godzinie 19. 10 maja to już za 3 dni i jest to niedziela. Tak tylko dodam. I pytanie konkursowe, na które należy odpowiedzieć, żeby otrzymać te bilety, brzmi następująco. Dlaczego warto chodzić do teatru w czasach internetu i streamingu? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, ale możecie też do nas zadzwonić 71 322 20 22. Przypomnę pytanie konkursowe: dlaczego warto chodzić do teatru w czasach streamingu i internetu? 7148, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje, rodzina, przepraszam bardzo.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: 12.51 już na zegarach, a więc czas troszeczkę powiedzieć o tym, co o 13.10 na naszej antenie, bo oczywiście jest to audycja dziś w kościele. I dziś poruszymy temat zbliżającego się drugiego festiwalu życia i rodziny, który odbędzie się już 10 maja w niedzielę we Wrocławiu, no i da możliwość spotkania, wymiany doświadczeń i uzyskania pomocy w trudnej sytuacji. Środowiska zaangażowane w pomoc rodzinie i obronę życia spotkają się w jednym miejscu, by właśnie pokazać tą codzienną pracę i dotrzeć z pomocą do mieszkańców, którzy są w trudnych sytuacjach życiowych. Nasza współpraca zrodziła się w ramach roku jubileuszowego i synodalnego szlaku życia w archidiecezji wrocławskiej. Zapragnęliśmy spotkania, otwarcia się na innych, zaprezentowania tego, czym się zajmujemy, cieszenia się życiem innych, mówią Alicja Zeznarska i Agnieszka Chrobak z Fundacji Evangelium Vitae.
1: Ta nasza współpraca zrodziła się w ramach roku jubileuszowego na szlaku życia. Poznaliśmy się bliżej w gronie różnych osób, instytucji, organizacji zaangażowanych w ochronę życia, ale również potrzebujących. Zaczęliśmy się spotykać, lubić, spędzać razem czas i stąd powstała ta idea. Ja to tak odbieram, że dzieje się to wszystko tak bardzo samoistnie. Zapragnęliśmy też takiego wydarzenia, które by nas też troszeczkę tak zjednoczyło. Naszego spotkania w ramach naszych relacji, ale też takiego otwarcia się na innych, tak żebyśmy mogli też zaprezentować, co takiego się u nas dzieje i poznać również inne osoby, które szukają swojej misji w kościele, chciałyby również zaangażować się w różne dzieła pomocowe, a przede wszystkim spotkać się w naszym kościele katolickim wśród osób, które faktycznie cenią życie, cieszą się życiem i pragną się również cieszyć życiem innych.
2: Tak, przygotowujemy się do tego drugiego już festiwalu dla życia i rodziny. Właściwie już trzeci miesiąc zaangażowanych w taki trzon stricte organizacyjny jest około 12 osób. W tym roku musieliśmy się już podzielić obszarami odpowiedzialności, ponieważ rzeczywiście zrobiło się z tego już takie duże wydarzenie w związku z tym, że Marsz dla Życia i Rodziny został wciągnięty w festiwal. W sumie wolontariuszy będzie pewnie setka.
0: A jak będzie przebiegał festiwal? Otóż od godziny 11 przygotowywane będą stoiska organizacji charytatywnych i pomocowych wzdłuż ulicy Katedralnej. Następnie około godziny 13 rozpocznie się spod Bazyliki Świętej Elżbiety w kierunku Katedry Wrocławskiej Marsz w obronie małżeństwa i życia, który przejdzie ulicami Wrocławia.
2: My chcemy rzeczywiście, żeby ten marsz był manifestem, ale takim manifestem...
3: Niepolitycznym.
2: Niepolitycznym, w żadnym wypadku niepolitycznym.
3: Ale światopoglądowym.
2: Tak, światopoglądowym, tak, że człowiek jest ważny od poczęcia, jest piękny, każdy człowiek jest darem od Pana Boga. Ta prawda gdzieś nam umyka, ważne są te dzieciaki, ważni są dziadkowie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych po to, żeby po prostu się przejść. Po to, żeby pokazać, żeby się właśnie wziąć sąsiadów, swoich przyjaciół, tych gości, którzy przyjeżdżają w niedzielę do was, do waszych domów, po prostu przyjdźcie na ten marsz. To będzie przemarsz od właśnie kościoła garnizonowego od 13 na Ostrów Tumski. Później zapraszamy na festyn rodzinny, na ogrody PWT. Te ogrody są trochę schowane, czyli jak na Katedralnej będą stoiska organizacji, to równolegle właśnie wzdłuż Odry na tyłach PWT będzie festyn rodzinny.
0: Od 14 do 19.30 w takich godzinach będzie trwał wspomniany piknik rodzinny w ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Cały taki spis tego, co będzie się działo podczas Festiwalu dla Życia i Rodziny już w niedzielę znajdziecie na stronie Radia Rodzina, ale też więcej usłyszycie już niedługo na naszej antenie o 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Gośćmi Darii Detlaff będą Alicja Zeznarska i Agnieszka Chrobak z Fundacji Evangelium Vitae i właśnie porozmawiamy o zbliżającym się festiwalu. Bardzo serdecznie Was na tą rozmowę zapraszam, a tymczasem na antenie Radia Rodzina Marcin Słójka.

0: Premier Donald Tusk z wizytą u papieża. Daniel Obajtek może stracić immunitet, jest wniosek prokuratora generalnego. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Już po spotkaniu polskiego premiera z papieżem Leonem XIV w Watykanie Donald Tusk jest zadowolony z rozmowy z Ojcem Świętym.
1: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej.
0: Po spotkaniu premier złożył kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwa drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważa łotewski minister obrony Andris Spruc. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeżyca, niedaleko granicy z Rosją. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
3: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
0: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy dostają takie ostrzeżenie, a o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów. W ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 15 stopni na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie praktycznie całkowite. Szansa opadów również jest. One wiszą nad nami i dziś pojawią się we Wrocławiu. We Wrocławiu jeszcze do 16 stopni dziś w ciągu dnia. No i to będzie taka najcieplejsza temperatura. A na Dolnym Śląsku to tak mniej więcej od 11 do 15 stopni i deszczowo dziś.
6: Reklama. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.
12: Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 13. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie. Audycja dziś w kościele, a w niej porozmawiamy na temat drugiego festiwalu dla życia i rodziny we Wrocławiu. Audycję poprowadzi Daria Detlaff i ja już teraz w jej imieniu zapraszam Was na nią serdecznie.

0: 13:10 na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję Dziś w Kościele.
1: Dziś w Kościele.
2: Przed nami drugi festiwal dla życia i rodziny we Wrocławiu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 maja. Zapraszamy na Ostrów Tumski i do centrum Wrocławia. Wydarzenie podzielono na kilka części, tak żeby każdy mógł się odnaleźć, bo to będzie zarówno marsz dla życia i rodziny, będzie piknik rodzinny w ogrodach PWT, ale o szczegółach już teraz opowiedzą nasi goście z Fundacji Evangelium Vitae, która też obchodzi jubileusz, a są z nami pani Alicja Zyznarska. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: I pani Agnieszka Chrobak.
4: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: W dzisiejszym świecie wciąż trzeba i warto dbać o wartości, jakimi są życie i rodzina. I to wydarzenie jest tego dowodem. Czy ono wymaga wielu przygotowań, nakładów, ciężkiej pracy, żeby zrobić no jednak event, który będzie na Ostrowie Tumskim, w przestrzeni publicznej, w kościele garnizonowym. Krótko mówiąc, jak wyglądały przygotowania do tej drugiej już edycji festiwalu dla życia i rodziny?
3: Wydaje mi się, że przebiegały bardzo radośnie i naturalnie, bo tak ta nasza współpraca zrodziła się w ramach roku jubileuszowego na Szlaku Życia. Poznaliśmy się bliżej w gronie różnych osób, instytucji, organizacji zaangażowanych w ochronę życia, ale również potrzebujących. Zaczęliśmy się spotykać, lubić, spędzać razem czas i stąd powstała ta idea i tak... Ja to tak odbieram, że dzieje się to wszystko tak bardzo samoistnie. Zapragnęliśmy też takiego wydarzenia, które by nas też troszeczkę tak zjednoczyło. Naszego spotkania w ramach naszych relacji, ale też takiego otwarcia się dla innych, tak żebyśmy mogli też zaprezentować, co takiego się u nas dzieje i poznać również inne osoby, które szukają swojej misji w Kościele, chciałyby również zaangażować się w różne dzieła pomocowe, a przede wszystkim spotkać się w naszym kościele katolickim wśród osób, które faktycznie cenią życie, cieszą się życiem i pragną się również cieszyć życiem innych.
4: Tak, przygotowujemy się do tego drugiego już festiwalu dla życia i rodziny. Właściwie już trzeci miesiąc. Zaangażowanych w taki trzon stricte organizacyjny jest około 12 osób. I w tym roku musieliśmy się już bardzo konkretnie podzielić obszarami odpowiedzialności, ponieważ rzeczywiście zrobiło się z tego już takie duże, bardzo duże wydarzenie w związku z tym, że Marsz dla Życia i Rodziny został wciągnięty w festiwal, więc tych drobiazgów jest tak dużo, że zajmuje się tym w sumie teraz kilkadziesiąt osób, myślę, że około minimum 50, jeśli wliczymy wszystkie osoby, które też coś przywożą, odwożą. No a w sumie wolontariuszy będzie pewnie setka, tak licząc już tak bardzo drobiazgowo.
2: Jak będzie można rozpoznać wolontariuszy? Będą mieć koszulki, jakieś może elementy takie identyfikacji?
4: W tym roku jeszcze nie. Ja chcę podkreślić, i to jest też niezwykłe, że cały festiwal dla życia i rodziny jest organizowany przez wolontariuszy. Tutaj nie ma żadnego elementu jakiejś pracy zarobkowej, więc wszystko, co robimy, wszystkie osoby, które są zaangażowane, są właśnie wolontariuszami. W związku z tym, że to jest dopiero drugi festiwal, to jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, ani nie zrealizował takiego przedsięwzięcia jak koszulki, które mogłyby rozpoznawać wolontariusze.
2: Ale wszystko przed wami.
4: Wszystko przed nami. W trzecim festiwalu mamy nadzieję, że może tak. Umawiamy się, przynajmniej kobiety, umawiamy się, że będziemy się starały mieć zielone sukienki, tak, żeby się wkomponować w kolorystykę właśnie festiwalu.
2: I to już jest konkretna informacja. A zaczynamy o godzinie 11:00 tu pod Katedrą Wrocławską. Szanowni Państwo, będą rozstawione stoiska różnych organizacji pomocowych, charytatywnych. Kogo będzie można spotkać?
4: Jeżeli chodzi o organizacje pomocowe, to będzie między innymi Fundacja Evangelium Vitae, Centrum Życia i Rodziny, Duszpasterstwo Rodzin, Hospicjum dla Dzieci Formuła Dobra, Winnica Racheli, Misja Dworcowa, Caritas, z różnymi tutaj będzie, jeżeli chodzi o Caritas, kilka domów pomocowych, Stowarzyszenie Nurt, Fundacja imienia brata Alberta, Wspólnota Trudnych Małżeństw, ale ta lista jeszcze jest otwarta i przepraszam tych wszystkich, których nie wymieniłam, ale zapraszam bardzo serdecznie wszystkich wrocławiaków, jak również mieszkańców okolic Wrocławia do tego, żeby zaglądnęli właśnie do Strefy Dobra na ulicę Katedralną po to, żeby nie tylko spotkać te organizacje, które wymieniłam, ale również te, których nie wymieniłam. O, wiem, że będą jeszcze kursy alfa, o, to tak a propos, więc to są wszystko organizacje, które działają przez cały rok w cichości, nie pokazują się, ale właśnie działają na rzecz potrzebujących, działają na rzecz osób w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Również to są organizacje, które działają z małżeństwami, wspierają właśnie randkowo małżeństwa, czy właśnie w kontekście wychowywania dzieci. Będzie jeszcze Tatonet właśnie.
3: Silną grupą na naszym festiwalu będzie grupa ojców. Z jednej strony będzie z nami Marek Zator z Wrocławskiego Klubu Ojca, który w tym roku został uhonorowany nagrodą, wyróżnieniem 30 kreatywnych Wrocławia. Będzie z nami również ekipa z Tatonet. Także oddajemy tutaj też trochę głosu naszym ojcom, bo to jest bardzo ważna, silna grupa i od nich bardzo wiele zależy. Zależy nam na tym, żeby ojcowie mieli swoją przestrzeń rozwoju, dobrej, inspirującej zabawy, którą widzą potem wszyscy dookoła i umacniają nasze rodziny i nasze społeczności.
4: Ta Strefa Dobra wzięła się stąd, że jak właśnie zaczęliśmy spotkania w ramach Synodalnego Szlaku Życia, i zaprosiliśmy wszystkie organizacje, różnych ludzi, którzy zajmują się stricte właśnie wspieraniem osób w potrzebie. Również organizacje, które właśnie wspierają ochronę życia. To okazało się, że przyszło kilkadziesiąt różnych osób reprezentujących inicjatywy. Powiem szczerze, ja większość z tych ludzi, z tych inicjatyw w ogóle nie znałam, a mieszkam we Wrocławiu od wielu lat. I wtedy pojawił się pomysł, ludzie, przecież wy robicie fantastyczną pracę przez cały rok. Dlaczego w ogóle was nie widać? Pokazujcie się. I to był powód, dla którego nam tutaj z Alą bardzo zależało, żeby pokazać tych ludzi, bo ci ludzie po prostu są niezwykli. I też większość z tych inicjatyw to są wolontariusze. To też pragnę podkreślić.

0: naszą rolą i zadaniem mediów katolickich jest informowanie o tego typu inicjatywach, co zresztą czynimy. Cieszę się, że wspomniały Panie o części organizacji, które będą obecne w najbliższą niedzielę. I teraz takie ważne pytanie, co dają spotkania jeden na jeden z tymi, którzy na co dzień służą drugim, służą życiu, rodzinie, samotnym mamom, osobom w różnych kryzysach, trudnościach. Po doświadczeniu zeszłorocznej edycji festiwalu, jakie informacje zwrotne się pojawiły dla Was jako organizatorów, że jednak jest sens robić tą kolejną edycję i może jeszcze następne, a one organizowane są, przypomnijmy, pod patronatem honorowym księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego.
1: Tak, i podkreślę też z ogromnym wsparciem takim organizacyjnym, technicznym, bym powiedziała merytorycznym, księdza biskupa Macieja Małyki. To też tutaj też trzeba podkreślić. Mhm.
2: Ja w sumie chętnie podzielę się takim moim osobistym doświadczeniem, bo sama jestem mamą niepełnosprawnego synka. Mamy trójeczkę dzieci, z czego nasz najmłodszy synek urodził się z wadą letalną i przez 4 pierwsze lata życia był pod opieką hospicjum dla dzieci. Więc bardzo dla mnie ważne też jest takie osobiste doświadczenie osób wierzących i takie doświadczenie żywego kościoła, gdzie konkretne osoby, konkretni przyjaciele, towarzysze na naszej drodze pomagali nam mierzyć się z naszymi trudami i w chwilach trudniejszych czy w lepszych mogliśmy być razem i w naszych trudnościach bardzo często nasi aniołowie, nasi towarzysze, czy wspierali nas modlitwą, dobrym słowem i samą obecnością i też taką perspektywą życia, czy przyjęcia też trudów, pomimo ich słabości, czy też przyjęcia naszego dziecka, które no ma swoją chorobę, swoje słabości, jakoś tam może właśnie odbiega od normy, ale przyjęcie jego jako pełnoprawnego członka Kościoła i też takiej osoby, która ma swoją misję, ma swój plan.
0: I godność.
2: I to mąż też został stworzony zgodnie z Bożym zamysłem. To takie towarzyszenie bardzo nam pomagało w takich chwilach słabości i pomagało nam wrócić do tych Bożych prawd, umocnić się w modlitwie, też czerpać z tych łask, które są, ale jednak jeśli możemy korzystać z tej łaski wspólnoty, to widzimy, że to ma duże znaczenie i podnosi w trudach i jest dużym umocnieniem. I to jest taki nasz żywy Kościół. No właśnie, bo wiara jest bardzo osobista, wymaga osobistego spotkania z Panem Jezusem, ale też doświadczenie Bożej obecności we wspólnocie jest ważnym etapem, przynajmniej dla nas było. Był to bardzo ważny też etap, żeby wracać, żeby się umacniać, żeby wytrwać i w tych chwilach słabości dać sobie też czas, żeby na nowo uwierzyć, utwierdzić się i doświadczyć tego, że faktycznie Pan Bóg ma też dla nas plan i to jest plan dobry i tylko faktycznie w Panu Bogu jest pokój, cierpliwość, radość, umocnienie w trudach i Bogu niech będą dzięki za wspólnotę Kościoła.
1: Tak, tutaj też wspaniale dziękuję Ci, Aluś. To jest przepiękne świadectwo, które mówisz też jesteście wspaniałą rodziną. I jeżeli właśnie pyta Pani, co nam daje, co może nam dać takie spotkanie z organizacjami, to po pierwsze to, że tworzą te organizacje, inicjatywy przepiękni ludzie. To jest pierwsze i to jest niezwykłe zobaczyć tych ludzi i z ich poznać. To jest w ogóle zaszczyt. To po pierwsze. Po drugie, naszym celem jest również właśnie dla organizatorów, żeby organizacje się między sobą poznały po to, żeby wzmóc synergię działań. Po co? Po to, żeby właśnie w sytuacji, kiedy przychodzi ktoś potrzebujący w bardzo trudnej sytuacji, żeby wiedzieć, jak mu pomóc. Jeśli ja nie mogę, to może moi przyjaciele z Fundacji Ewangelium Vitae albo właśnie jeszcze z innej, prawda, organizacji, czy z Winnicy Racheli. Także my już z tego korzystamy. I to jest bardzo potrzebne. Też bardzo nam zależało na tym, żeby ludzie, właśnie wrocławiacy, dowiedzieli się, że takie organizacje i takie inicjatywy istnieją, po to, żeby móc przysyłać kogoś potrzebującego.
0: Bo myślę, że w naszych środowiskach mamy różne osoby, które mierzą się z trudnościami życiowymi. Nawet ja ostatnio poznałam dziewczynę, która nie ma warunków domowych bezpiecznych, a okazało się, że zaszła w ciążę. I wiem, że są siostry, które prowadzą Stowarzyszenie Misja Dworcowa i one są właściwym miejscem, do którego ta dziewczyna może się udać, poprosić o rozmowę, pomoc, już tam dalej siostry zdecydują wspólnie, co mogą zrobić. Właśnie naszą rolą jest podawanie tych informacji dalej. Przypomnę tylko, Strefa Dobra będzie do godziny 16:30. Ważnym elementem Festiwalu dla Życia i Rodziny jest też Marsz dla Życia i Rodziny. On będzie w najbliższą niedzielę, start o godzinie 13:00, sprzed Kościoła Garnizonowego, czyli Bazylika Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Pod jakim hasłem i kogo zapraszamy?
2: Zapraszamy serdecznie na Marsz dla Życia i Rodziny. Spotkamy się po mszy świętej w Kościele Garnizonowym. Msza odbędzie się o 12:00. Mniej więcej o 13:00 wyruszymy w takim pochodzie jedności z rynku na Ostrów Tumski. Będzie to okazja do dawania świadectwa, do tego, żebyśmy w jedności przeszli wspólnym pochodem pod patronatem arcybiskupa i będzie to okazja też do wspólnej modlitwy, ale przede wszystkim ucieszenia się sobą nawzajem.
0: A myślę też do manifestu, bo tutaj pokazujecie wartość małżeństwa i wartość życia, każdego życia poczętego, tak, aż do naturalnej śmierci.
1: Tak, tak. My chcemy rzeczywiście, żeby ten marsz był manifestem, ale takim manifestem...
0: Niepolitycznym.
1: Niepolitycznym, w żadnym wypadku niepolitycznym.
0: Ale światopoglądowym.
1: Tak, światopoglądowym, tak, że bardzo ważne jest, że człowiek jest ważny od poczęcia i to jest ważna myśl, którą chcemy przekazać. Jest piękny, jest darem, każdy człowiek jest darem od Pana Boga. Ta prawda gdzieś nam umyka i to od poczęcia do naturalnej śmierci też chcemy podkreślić. Ważna też jest rodzina, ważne są te dzieciaki, ważni są dziadkowie i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych po to, żeby po prostu się przejść, po to, żeby pokazać, żeby się właśnie wziąć sąsiadów, swoich przyjaciół, tych gości, którzy przyjeżdżają w niedzielę do was, do waszych domów, po prostu przyjdźcie na ten marsz. On ma po prostu, to będzie przemarsz od właśnie Kościoła Garnizonowego od 13:00 do na Ostrów Tumski. Później zapraszamy na festyn rodzinny, na ogrody PWT. Pamiętajcie, te ogrody są trochę schowane, czyli jak na katedralnej będą stoiska organizacji, to równolegle właśnie wzdłuż Odry na tyłach PWT będzie festyn rodzinny.
0: Myślę, wolontariusze tam poprowadzą.
1: Tak, i tam już będzie koncertowo. I też bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Będą dmuchańce, atrakcje dla dzieci i wystąpi zespół muzyki chrześcijańskiej. 40 synów, 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Zespół wrocławski, też dający świadectwo wiary. Druga edycja Festiwalu dla Życia i Rodziny. Radio Rodzina objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: Chciałam podkreślić, że będzie jeszcze ksiądz Bartłomiej Kot. Ten koncert będzie jako pierwszy, a później będzie właśnie koncert osiołków. Natomiast o godzinie 19:00 też bardzo serdecznie zapraszamy na koncert chóru katedralnego, który będzie jakby takim specjalnym wydarzeniem zamykającym festiwal i podkreślającym 20-lecie Fundacji Ewangelium Vitae. I też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie to związany koncert, będzie powiązany właśnie z kwestią na rzecz wszystkich potrzebujących Fundacji Ewangelium Vitae, bo trochę tych ludzi jest, więc rzeczywiście siostry są niezwykłe w tym niesieniu pomocy ludziom i to w cichości. My tego nie widzimy. Ja teraz od kiedy pracuję w fundacji widzę to na co dzień. Także wszystkie rodziny, których się wyrzuca z domów, którym się chce zabrać dzieci, tam wszędzie są siostry Boromeuszki i potrzebują też tego wsparcia finansowego na te działania.
0: Kochani, bądźmy razem. Najbliższa niedziela od 11 do 19:30 tutaj na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i w Bazylice Świętej Elżbiety, spod której wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny. Dziękujemy też organizatorkom, część komitetu, bo tutaj dużo osób się udziela. Były z nami dzisiaj pani Alicja Zeznarska i pani Agnieszka Chrobak.
1: Bardzo dziękujemy i też przy okazji chciałam bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy angażują się w tworzenie tego festiwalu. Bardzo dziękujemy.
0: Do zobaczenia na miejscu. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Dziś w Kościele.

0: Kwadrans pozostał nam do godziny 14:00, a o 14:10 zajrzymy do wrocławskiej katedry, bo tam, jeżeli przechodziliście przez Ostrów Tumski, myślę, że mogliście widzieć te samochody, które stoją w okolicach wejść do katedry. No i to oznacza jedno. Trwa montaż jednego z najbardziej złożonych instrumentów organowych w Polsce. Organy Zauera są montowane właśnie we wrocławskiej katedrze. Prace rozpoczęły się z początkiem tego tygodnia, a Piotr Zych, koordynator tych prac, podkreśla, że całość może potrwać nawet 16 do 18 tygodni. Pierwsze efekty są już jednak widoczne. Do świątyni trafiają odrestaurowane elementy konstrukcyjne i wiatrownice. Jak wygląda ten proces i kiedy instrument ponownie zabrzmi w katedrze, to sprawdziliśmy. No więc też oddamy głos po godzinie 14, o 14:10 właśnie Piotrowi Zychowi, wykonawcy prac renowacyjnych organów katedralnych. Montaż organów rozpoczął się od transportu i instalacji kluczowych części konstrukcyjnych. No i właśnie Piotr Zych mówi, jak to wyglądało.
1: Montaż rozpoczął się w miniony poniedziałek. Podczas tego czasu przywieźliśmy do katedry odrestaurowane pierwsze elementy. Są to kluczowe elementy do ponownego zmontowania tego instrumentu w murach tej wspaniałej świątyni, ponieważ są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały, i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu.
0: Prace prowadzone są jednocześnie na chórze głównym, ale też i na strychu katedry, gdzie finalnie znajdzie się część tego instrumentu. Ekipa montażowa działa w warunkach ograniczonej przestrzeni i dużego ruchu turystycznego. Piotr Zych przyznaje, że świątynia nie jest łatwym obiektem do prowadzenia takich prac.
1: Rzeczywiście katedra jest trudną przestrzenią do montażu instrumentu, przede wszystkim ze względu na to, że to jest miejsce bardzo atrakcyjne turystycznie, jak i bardzo istotne miejsce ze względu na liturgię w archidiecezji, więc staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. Dlatego też w chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, w tym momencie staramy się korzystać ze zwyżek, którymi podajemy jak gdyby na miejsce chóru głównego i stamtąd już albo linami, albo klatkami schodowymi podajemy kolejne elementy na strych katedry. Natomiast elementy największe i najcięższe podajemy z wykorzystaniem mini żurawia. Część elementów udaje nam się podać bezpośrednio na wsporczą konstrukcję stalową umiejscowioną ponad 8 metrów powyżej wysokości chóru, natomiast pozostałe elementy wszystko za pomocą tego mini żurawia przewozimy na chór główny i stamtąd już są praktycznie w większości ręcznie instalowane.
0: Proces montażu organów Zauera jest dopiero na samym początku. Z każdym dniem na chórze będzie jednak coraz więcej widocznych elementów. Piotr Zych mówi o przebiegu prac w najbliższym czasie.
1: Nie. Zdecydowanie jesteśmy na początku prac montażowych. Przewidujemy, że montaż, ponowny montaż instrumentu może potrwać nawet około 16-18 tygodni. Wiadomo, że nie będzie to od razu pod rząd 16 tygodni, tylko będzie to rozłożone w czasie. Myślę, że gdzieś do końca tego roku będziemy starali się w dużej mierze instrument jak gdyby już zmontować i uruchomić. W organach strychowych pierwsze piszczałki zaczną być instalowane już na początku przyszłego tygodnia. Wstępnie plany są takie, żeby do końca przyszłego tygodnia, no gdzieś powiedzmy w 90% ukończyć montaż organów strychowych i większość mocy przenieść później już na organy główne.
0: A my dziś o 14:10 zapraszamy Was do Katedry Wrocławskiej i na rozmowę z Piotrem Zychem, który opowie o przebiegu tych prac. Usłyszymy więcej i też więcej się dowiemy o samym tym instrumencie. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie pod kontrolą. Premier Donald Tusk papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie LOTu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła to najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim. Dzisiaj zaplanowano także spotkanie Donalda Tuska z premier Włoch Giorgio Meloni.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś w Kamysznicy w powiecie żywieckim odbywają się państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, największej formacji podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Jednym z punktów dzisiejszych wydarzeń jest też otwarcie nowego cmentarza wojennego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. O tym, komu poświęcone jest to miejsce pamięci, przypomina Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN-u.
7: Tym żołnierzom, którzy zostali zamordowani w wyjątkowej zbrodni komunistycznej, operacji Lawina, która polegała na tym, aby pod pretekstem pozornej ewakuacji oddziału na zachód wymordować żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tych żołnierzy, których zamordowano w czasie trzech transportów, pozornych transportów, Instytut Pamięci Narodowej poszukiwał od 2012 roku. Najpierw w ramach śledztwa prokuratorskiego, później przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
0: W uroczystościach bierze udział prezydent Karol Nawrocki. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles. Dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
8: Dzisiejszy dzień pod znakiem deszczu i chmury stoi. Od rana zachmurzenie jest bardzo duże, a praktycznie całkowite. No i tak też dziś przez calutki dzień, dziś też w stolicy Dolnego Śląska może też jeszcze popadać, szczególnie w tej drugiej połowie popołudnia, bardziej pod wieczór, a na Dolnym Śląsku dziś ogólnie deszczowo. Jutro troszkę się może zmienić ta pogoda, będzie pochmurno, ale bez deszczu i do 16 stopni.
6: Radio Rodzina.

7, a właściwie już prawie 8 minut po godzinie 14. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę przeniesiemy się do Katedry Wrocławskiej i sprawdzimy, jak przebiega montaż organów Zauera, które w tym momencie są montowane i na jakim etapie są też prace, się dowiemy o tym, a opowie nam o tym Piotr Zych, koordynator tych prac z firmy Zych Organy. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam na tą rozmowę. Zakocha.

0: Dzień dobry, Piotr Zych, wykonawca prac związanych z renowacją organów w Katedrze Świętego Jana Chrzciciela.
1: Jesteśmy właśnie we wspomnianej katedrze, gdzie obecnie trwa montaż organów. Na jakim etapie jesteście? Co już zrobiliście? Bo ten montaż już od paru dni trwa.
0: Rzeczywiście, montaż rozpoczął się w miniony poniedziałek. Podczas tego czasu przywieźliśmy do katedry odrestaurowane pierwsze elementy. Są to kluczowe elementy do ponownego zmontowania tego instrumentu w murach tej wspaniałej świątyni, ponieważ są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały, i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które no, mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu. Prace są równolegle prowadzone jak gdyby na strychu katedry, gdzie też część instrumentu będzie ponad 30 głosów, jak i na chórze głównym. W tym momencie prace przede wszystkim polegają na przewożeniu, wciąganiu wszystkich elementów na strych katedry, jak i na ten chór główny, i pierwsze elementy już są instalowane w murach świątyni.
1: Jak wygląda to wnoszenie tych elementów, bo katedra to chyba nie jest taki łatwy obiekt do montażu?
0: Rzeczywiście katedra jest trudną przestrzenią do montażu instrumentu, przede wszystkim ze względu na to, że to jest miejsce bardzo atrakcyjne turystycznie, jak i bardzo istotne miejsce ze względu na liturgię w archidiecezji. Więc staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. Dlatego też w chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, w tym momencie staramy się korzystać z wyżek, którymi podajemy jak gdyby na miejsce chóru głównego i stamtąd już albo linami, albo klatkami schodowymi podajemy kolejne elementy na strych katedry. Natomiast elementy największe i najcięższe podajemy z wykorzystaniem mini żurawia. Część elementów udaje nam się podać bezpośrednio na wsporczą konstrukcję stalową umiejscowioną ponad 8 metrów powyżej wysokości chóru, natomiast pozostałe elementy wszystko za pomocą tego mini żurawia przewozimy na chór główny i stamtąd już są praktycznie w większości ręcznie instalowane.
1: Jeżeli chodzi o etap prac, to możemy powiedzieć, że jesteście na początku, w środku, czy może gdzieś już bliżej końca?
0: Nie, zdecydowanie jesteśmy na początku prac montażowych. Przewidujemy, że ponowny montaż instrumentu może potrwać nawet około 16-18 tygodni. Wiadomo, że nie będzie to od razu pod rząd 16 tygodni, tylko będzie to rozłożone w czasie. Myślę, że gdzieś do końca tego roku będziemy starali się w dużej mierze instrument jak gdyby już zmontować i uruchomić. Całą renowację wykonuje konsorcjum trzech firm. Moja firma Piotra Zycha, firma mojego ojca Dariusza Zycha i razem z nami jest jeszcze trzecia osoba, pan Grzegorz Tchórzewski, jego firma. Więc jak gdyby jako konsorcjum trzech firm wykonujemy wszystkie te prace związane z rekonstrukcją i renowacją. I jak gdyby postęp prac jest no, bardzo zaawansowany pod względem zakładowym, że większość materii brzmieniowej, czyli wszystkich tych piszczałek, mamy już odrestaurowanych. Elementy, które wymagały jakiegoś odtworzenia, oczywiście zostały odtworzone z zachowaniem pełnego poszanowania tradycji i historii instrumentu wzorcowego, który pochodził z hali stulecia. Natomiast instrument zostanie rozbudowany o dodatkowe kilkadziesiąt głosów, więc część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
1: Słyszymy, że został uruchomiony dźwig, to znaczy, że kolejny element, taki większy, będzie podawany na górę.
0: Tak, kolejny element w tym momencie będzie podawany już na swoje docelowe miejsce na konstrukcji stalowej instrumentu.
1: Jaka jest to praca, takie montowanie, renowacja organów? Jak pan odbiera tę pracę, jak pan ją postrzega?
0: Jest to na pewno praca bardzo wymagająca dużego doświadczenia, przede wszystkim ze względu na to, że cały czas poruszamy się w przestrzeni historycznych, zabytkowych murów, więc musimy tutaj cały czas jak gdyby patrzeć na poszanowanie obiektu, w jakim się znajdujemy, i dodatkowo zabezpieczenie wszystkich możliwych niepożądanych działań, żeby nie doszło do jakichś uszkodzeń. Wiadomo, że jest to często praca na wysokościach, praca niebezpieczna, dlatego no tutaj cały czas bardzo musimy rzeczywiście patrzeć na to bezpieczeństwo, na to zabezpieczenie wszystkich elementów i, no i zainstalowanie tego jak najmniejszą liczbą uszkodzeń dla instrumentu, tak żebyśmy już tu żadnych kolejnych elementów nie musieli ponownie naprawiać, jak gdyby tutaj w archikatedrze. W tym momencie przy montażu pracuje zespół 12 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, z których każdy ma doświadczenie co najmniej kilkuletnie w podobnych realizacjach. Dlatego prace na dzień dzisiejszy przebiegają sprawnie i generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac. Jak na trzeci dzień instalacji organów uważamy, że naprawdę efekt jest zadowalający. W organach strychowych pierwsze piszczałki zaczną być instalowane już na początku przyszłego tygodnia. Wstępnie plany są takie, żeby do końca przyszłego tygodnia, no gdzieś powiedzmy w 90% ukończyć montaż organów strychowych i większość mocy przenieść później już na organy główne.
1: A ja przypomnę, że byliśmy dziś w katedrze wrocławskiej i rozmawialiśmy z panem Piotrem Zychem, tak, wykonawcą rekonstrukcji i renowacji organów katedralnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

To była Ania Dąbrowska na antenie Radia Rodzina, 14.22 już na zegarach. A ja chciałam wam przypomnieć, że mamy dziś dla was zaproszenie do Teatru Polskiego. Zapraszamy was na spektakl pod tytułem Ósmy Dzień Tygodnia, który zostanie wystawiony już w tą niedzielę, 10 maja o godzinie 19 na scenie na Świebockim we Wrocławiu. Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na ten spektakl, wystarczy, że odpowiecie na pytanie, które brzmi następująco. Dlaczego warto chodzić do teatru w czasach streamingu i internetu? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Już teraz zapraszam was do udziału w tej zabawie.

0: tym momencie przenosimy się do wrocławskiego zoo, bo tam od dziś, czyli od 7 maja do 10 maja, czyli do niedzieli, stoi klatka. Klatka, do której może wejść każdy z nas. A jaki jest cel tego, że ta klatka tam stoi? Otóż chodzi o zwrócenie uwagi odwiedzających i wszystkich na dramat niedźwiedzi przetrzymywanych na tak zwanych fermach żółci w Azji Południowo-Wschodniej. Zwierzęta żyją tam przez lata w ciasnych klatkach, a ich żółć wykorzystywana jest w pseudomedycynie. Fundacja Zoo Wrocław Dodo i Zoo Wrocław przekonują, że mimo zmian prawa problem wciąż istnieje. Klatkę znajdziemy przy wybiegu Niedźwiedzicy Himalajskiej Całki, gdzie stoi właśnie taka transportowa klatka, która przypomina te, w których zwierzęta spędzają całe życie. Odwiedzający mogą wejść do środka i choć przez chwilę zobaczycie, w jakich warunkach przetrzymywane są niedźwiedzie na fermach żółci.
1: Do końca tego weekendu można wejść do takiej klatki, do czego zachęcają tabliczki, które informują, żeby śmiało wejść do środka. Zdemontowany jest jeden bok. Można chociaż na chwilę poczuć się jak taki niedźwiedź i wyobrazić sobie, co musi czuć, kiedy z tej klatki nie może wyjść przez całe swoje przedwcześnie zakończone życie.
0: O akcji mówiła Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa Zoo Wrocław. Natomiast Marta Gądek, prezes fundacji Zoo Wrocław Dodo, mówi o tym, że sytuacja niedźwiedzi stopniowo się poprawia, bo 20 lat temu na fermach w Azji miało przebywać ponad 4000 niedźwiedzi, natomiast dziś ta liczba spadła do kilkuset, a wpływ na tę zmianę mają m.in. działania organizacji Free the Birds, która zajmuje się właśnie uwalnianiem niedźwiedzi z takich farm.
2: Ważne jest też to, że organizacja Free the Birds podejmuje rozmowy z rządem w Wietnamie, w Laosie i w Kambodży i już wiele lat temu w Wietnamie udało się uzyskać prawny brak zezwolenia na takie fermy, ale one dalej niestety są. Wierzymy bardzo, że jest to skutek działania. W Wietnamie w tej chwili jest około 100 niedźwiedzi jeszcze uwięzionych na takich fermach, ale jest to sentencja spadkowa. Także takie akcje jak ta, która się będzie działa z soboty na niedzielę, wierzymy, że ma ogromny sens.
0: Organizacja Free the Birds od 1993 roku uratowała ponad 1000 niedźwiedzi. Część zwierząt wróciła do natury, jednak większość pozostaje w azjatyckich sanktuariach ze względu na trwałe obrażenia i problemy zdrowotne, gdzie m.in. przechodzą rehabilitację. Natomiast kulminacją akcji Night in Cage, czyli noc w klatce, jest noc z 9 na 10 maja, ponieważ właśnie wtedy wielu ludzi na całym świecie zamknie się na małej przestrzeni po to, by zwrócić uwagę na sytuację niedźwiedzi, które właśnie przebywają na farmach żółci. O tym, jak można włączyć się w tę akcję, mówi Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
3: U nas to jest tylko takie symboliczne wejście do klatki, a one jeszcze mają takie dodatkowe cierpienia, liczne infekcje. Coś strasznego, wydawałoby się, że o, to zamierzchłe czasy, kiedyś tak było. Niestety nadal tak jest, ale tutaj z Wrocławia nawet mamy taką szansę realnego wpływu na odmianę tej sytuacji, dlatego że Fundacja Zoo Wrocław Dodo wspiera projekt ratowania tych niedźwiedzi, a ja, no, będąc i wcześniej opiekunem zwierząt drapieżnych tutaj w ogrodzie i teraz kierownikiem, co roku się starałem, żeby ta akcja była nagłaśniana, oczywiście z pomocą ogrodu, ale bardzo się cieszę, że w tym roku mamy taki nowy pomysł z tą klatką tutaj, że każdy może zobaczyć, jak to jest, i też zrobić taką symboliczną klatkę u siebie w domu, na przykład pod biurkiem, dodać suszarkę od prania i tam się zamknąć, obłożyć z boku poduszkami, w tym nawet mogą wziąć dzieci udział, tak symbolicznie, ale dla ponoszenia świadomości o tym, jak są w niektórych miejscach na świecie niedźwiedzie traktowane, i nawet najmniejszą kwotą można wesprzeć te biedne miśki.
0: Przez wiele lat co roku Paweł Sroka spędzał noc w takiej klatce i mówi o swoich odczuciach.
3: Ja po jednej nocy czułem się źle, niewygodnie, niewyspany, podrażniony tym zamknięciem, a co dopiero dzikie zwierzę zamknięte na całe swoje, niestety przykre, krótkie życie. Także myślę, że to ma trwały odcisk na ich psychice i dzięki temu ratowaniu przez Free the Birds one mają szansę na powrót do przynajmniej zaspokojenia tych podstawowych potrzeb na tych wybiegach. Także cieszymy się, że jest w ogóle taka możliwość wsparcia dla nich.
0: Pracownicy zwracają też uwagę, że

0: odpowiedzialność spoczywa nie tylko na miejscowych rządach czy ludności, ale także na turystach, którzy odwiedzają m.in. Azję. Apelują, by nie kupować medykamentów ani pamiątek zawierających części ciała zwierząt, o czym mówi Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa z Wrocław.
1: Przede wszystkim nie kupować nic, co jest na liście CITES, bo to są czasami i pamiątki z częściami ciała zwierząt, mimo tego, że Azjaci przekonują, albo nie tylko Azjaci, Afrykańczycy, ogólnie tubylcy, którzy sprzedają nam pamiątki, że to jest legalne. Legalne jest często u nich i można przewozić na przykład w krajach azjatyckich, ale już do Unii na przykład nie wwieziemy niektórych rzeczy, które mają w sobie składniki ciał zwierząt, albo po prostu nawet drewno, które jest na liście CITES-owskie. Już nie mówiąc o tym, że leki z zębami tygrysów, kłami tygrysa, pazurami, pantery, skórami panter, łuskami pangolina, żółcią niedźwiedzia czy tłuszczem niedźwiedzia po prostu nie działają.
0: A ja tylko przypomnę, że akcja edukacyjna potrwa do końca weekendu. Organizatorzy zachęcają odwiedzających do właśnie wejścia do symbolicznej klatki oraz wsparcia działań organizacji Free the Bears poprzez zbiórkę, która prowadzona jest na miejscu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina.

czyli tak wygląda nasz koniec.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już niedługo wybije godzina 15, a o 15 w Radiu Rodzina zapraszam Was do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. My tymczasem rozpoczynamy na antenie Radia Rodzina muzyczne przygotowanie do tej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Prezydent chce referendum, chodzi o unijną politykę klimatyczną. Za ile jutro zatankujemy, mamy dobre wieści dla kierowców. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzynę i diesla zatankujemy taniej niż dzisiaj.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Taką decyzję podjął Senat. To będzie okazja, aby przypomnieć dorobek księdza Blachnickiego, zauważa dyrektor katowickiego IPN-u, dr Andrzej Schneider. I dodaje, że sługa Boży wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu.
3: Przygotował nas na moment, gdy Polska odzyskała swoją niepodległość, by podjąć służbę państwu w samorządach, parlamencie, w różnych instytucjach. Był także przenikliwym obserwatorem życia społecznego Zachodu. Zjawiska występujące wtedy, w połowie lat 80. na Zachodzie, skłoniły go do nazwania tych czasów epoką technokratycznej cywilizacji. Jej przejawy obserwujemy przecież do dzisiaj.
0: W przyszłym roku przypadnie 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: To więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
0: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
5: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
0: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 16 stopni na termometrach. Słońca nic a nic przez te chmury nie widać i dziś go nie zobaczymy. Koło 19 synoptycy zapowiadają, że we Wrocławiu może popadać. Dzisiejsza noc troszkę chłodnawa, do 9 stopni spadną temperatury, a jutro w ciągu dnia do 15 stopni we Wrocławiu, no i na Dolnym Śląsku 15 to taka maksymalna temperatura jutro będzie.
7: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie?
11: Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam ponownie. No i na dobry początek tej nieco krótszej godziny chciałabym Wam przypomnieć o tym, że cały czas możecie wziąć udział w naszym konkursie, w którym do zdobycia jest podwójne zaproszenie na przedstawienie 8 dzień tygodnia, które zostanie wystawione w Teatrze Polskim już w tą niedzielę 10 maja o godzinie 19. Aby zdobyć to zaproszenie, wystarczy, że odpowiecie na pytanie, dlaczego warto chodzić do teatru w czasach streamingu i internetu. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w tym konkursie, a już teraz na naszej antenie zespół Golec Orkiestra i kawałek Ewa.

Myślę, że chyba wszyscy wiemy, jak to jest czasem. Otóż mówimy sobie, że będę regularnie wykonywała treningi w piątki o godzinie 19. No a jak przychodzi co do czego, no to w ten pierwszy piątek to się zrobi trening, w kolejny może też, ale w kolejny gdzieś tam nam się nie będzie chciało, będziemy zmęczeni. No i z tego naszego budowania nawyków już nici. No i słuchajcie, badania pokazują, że średnio po około 66 dniach prosta, codzienna czynność zaczyna wchodzić nam w automat, tak zwany. Budowanie nawyków nie polega na silnej woli ani na motywacyjnych zrywach. Chodzi po prostu o to, żeby dana czynność była powtarzana na przykład codziennie, w tym samym momencie i w tym samym kontekście, aż mózg przestanie traktować ją jak decyzję. No i na przykład wstajemy rano, ścielimy łóżko dziś, ścielimy łóżko jutro, ścielimy pojutrze i tak przez codziennie, przez 66 dni nasz mózg już sobie uzmysłowi, że to robimy. No i w badaniu, na które często powołują się naukowcy, ludzie wybierali po prostu jedną prostą czynność, na przykład wypicie szklanki wody po śniadaniu albo krótki spacer po kolacji i robili ją codziennie. Z czasem okazało się, że nie trzeba już o niej pamiętać ani się do niej zmuszać, po prostu zaczyna się dziać sama. Średnio ten moment wejścia w automat pojawiał się po właśnie wspomnianych około 66 dniach i to wcale nie jest magiczna liczba i nie u każdego

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 16, a więc trzeba powiedzieć o tym, co o 16.10 będzie się działo na antenie Radia Rodzina. Otóż rozpoczynamy audycję Bezpieczny Wrocław, a dziś jej tematem będą klasy dronowe, które już od 1 września ruszą w 4 szkołach ponadpodstawowych. Są to klasy z innowacjami, które mają przygotować młodzież do zawodów przyszłości, a między innymi uczniowie nauczą się budowy i serwisowania dronów, pilotażu oraz pracy z technologiami, które już dziś zmieniają rynek pracy. Uczniowie popracują najpierw na małych modelach, następnie będą operować większym sprzętem i będą mogli zdać egzamin na pilota drona. Innowacje bezzałogowych statków powietrznych mają zostać zastosowane m.in. w transporcie i logistyce, a przede wszystkim w obronności, zauważa Grzegorz Dorobek, koordynator w Zespole Szkół Logistycznych.
1: Dorobek Grzegorz, Zespół Szkół Logistycznych, koordynator Oddziału Przygotowania Wojskowego i koordynator innowacji, obsługa i budowa bezzałogowych statków powietrznych.
2: Z jakich narzędzi będą korzystać ci, którzy zarekrutują się do tak zwanych klas dronowych?
1: Pierwsze, co dostaną do ręki, to są drony edukacyjne. One latają w systemie FPV. To są drony bezpieczne, małej wagi, mała masa startowa, 17 gram, aczkolwiek z racji małej wagi. Mało aparatury wspierającej pilota, więc tutaj on jest bardzo czuły, bardzo szybki, ale też bardzo niestabilny w locie. Natomiast jeżeli nauczymy się tym latać, tak, operować nadajnikiem manualnie, to już polecimy każdym dronem, bo te większe drony, wiadomo, więcej sensorów, więcej aparatury wspomagającej lot, czujniki, detektory zbliżania się do przeszkód. Im więcej tych szkół będzie, tym większa, uważam, obronność kraju, większy potencjał ewentualny odstraszający.
0: O tym, co dadzą uczniom te zajęcia, mówi Stefan Hałat, nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu.
3: Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia takiego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Też są podjęte działania z Politechniką Wrocławską, gdzie będziemy mogli też podglądać i przepatrywać się, jak oni na swoich laboratoriach tworzą i projektują urządzenia, czyli statki bezzałogowe. Będziemy uczyli się też podstaw elektroniki, bo taki dron składa się z wielu części elektronicznych, prawda? Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda? Żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem, to nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować.
0: Młodzież będzie kształciła się w specjalnie wyposażonych salach i pracowniach, a w zależności od placówki i etapu kształcenia, w klasach dronowych będą od 1 do 3 godzin takich zajęć tygodniowo. O tym mówi Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
4: Innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy. Oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów, więc zasobami jesteśmy przygotowani, natomiast celu w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem, trochę prawa lotniczego i też mamy tutaj specjalistę, pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia, niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku. Potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu. Myślę, że z takiego potencjału może korzystać.
0: A więcej szczegółów o klasach dronowych, które ruszą już od września w 4 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych, usłyszycie właśnie w audycji Bezpieczny Wrocław o 16.10. W imieniu Darii Detloff, która przygotowała tę audycję, bardzo serdecznie Was na nią zapraszam.

0: Kamysznicy pochowano żołnierzy niezłomnych. Premier z wizytą we Włoszech. Nowe standardy opieki okołoporodowej. Joanna Wynężą, zapraszam na wiadomości. Sześćdziesięciu żołnierzy niezłomnych spoczęło na cmentarzu wojennym Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy. Szczątki mundurowych ze zgrupowania kapitana Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1945-46, zostały dziś uroczyście złożone na cmentarzu wojennym. W ceremonii wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który przypomniał zasługi żołnierzy spod Beskidzia.
1: Zakochani w Polsce właśnie, a zabici i zdradzeni? Przez kogo? Przez kogo zabici i zdradzeni? Pewnie w małej części przez zwykłych konformistów, którzy poddali się władzy komunistycznej. Ale w zasadniczej części zabici i zdradzeni przez tych, którzy nigdy Polski nie kochali, którzy gotowi byli Polskę oddawać w obce ręce. Zwykłych zdrajców, komunistów.
0: W ceremonii wzięły udział rodziny zamordowanych żołnierzy niezłomnych, a także przedstawiciele władz różnych szczebli i instytucji publicznych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich i patriotycznych. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
2: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi tory w języku kaszubskim. Dzisiaj zaplanowano też spotkanie Donalda Tuska z premier Włoch Giorgią Meloni. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom rosyjskim, poinformował łotewski minister obrony. Udało się na szczęście te bezzałogowce zestrzelić. Dwa z nich spadły. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano też służby ratunkowe.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki, określają prawa kobiet, które straciły dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą także duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną.
5: Dzisiejszy dzień pod znakiem deszczu i chmury stoi. Od rana zachmurzenie jest bardzo duże, a praktycznie całkowite. No i tak też dziś przez calutki dzień, dziś też w stolicy Dolnego Śląska może też jeszcze popadać, szczególnie w tej drugiej połowie popołudnia, bardziej pod wieczór, a na Dolnym Śląsku dziś ogólnie deszczowo. Jutro troszkę się może zmienić ta pogoda, będzie pochmurno, ale bez deszczu i do 16 stopni.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Szesnasta sześć na zegarach, a przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was serdecznie i ponownie przypominam, że już za 4 minutki audycja Bezpieczny Wrocław. Miasto kontynuuje działania łączące biznes, naukę i samorząd w ramach projektu Wrocławska Dolina Dronów i właśnie dzięki temu już od 1 września w 4 szkołach ponadpodstawowych wystartują klasy dronowe. O szczegółach już więcej opowie nam Daria Detlaw, a także jej goście w audycji Bezpieczny Wrocław. Bardzo serdecznie zapraszam, już o 16:10 startujemy.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Od 1 września 2026 roku w ramach programu Bezpieczny Wrocław cztery wrocławskie placówki ponadpodstawowe otwierają klasy dronowe z innowacjami związanymi z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Miasto, edukacja oraz biznes stawiają na praktyczne umiejętności oraz zawody przyszłości. Dlaczego? To już teraz opowie wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak.
2: Rzeczywiście prezentujemy Państwu kontynuację działań, które podjęliśmy już przeszło rok temu w ramach programu tzw. Wrocławskiej Doliny Dronowej. To połączenie innowacji, nauki, pracy samorządu, biznesu i tego, aby dać młodym ludziom nowe możliwości kształcenia. W ramach tego połączenia powstają od 1 września cztery klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów, do przyszłego kształcenia się, a także do tego, aby łączyć wymagania technologiczne, wymagania bieżące z zapotrzebowaniem, jakie w tej chwili rynek i jakie w tej chwili państwo potrzebuje. Także niezwykle się cieszę, kibicuję. Jest to realne działanie w ramach projektu, który już został rok temu zapoczątkowany, który ma nazwę Wrocławska Dolina Dronów. Raczej nie planujemy czegoś krótkoterminowo. Miasto dba o sferę edukacji, chociażby poprzez wskaźniki zawarte w budżecie. Lwia część budżetu Wrocławia jest przekazywana na edukację i wydaje się, że to jest naturalny proces, że będziemy w zakresie tych innowacyjnych metod bardzo mocno wrocławską edukację na wszystkich poziomach wspierać. To jest zawsze wyzwanie zarówno dla szkół, jak i dla dyrektorów, jak i dla nauczycieli, albowiem musimy wiedzieć, że to musi być opracowana fachowo podstawa programowa, zaakceptowana przez grono pedagogiczne. Jeżeli my będziemy w stanie wprowadzić do większej ilości dedykowanych szkół, zapewne po wcześniejszych analizach zostanie to zrobione, ale zobaczmy, jak to w tych czterech dedykowanych szkołach na razie będzie działać. My liczymy, że patrząc po tym, jak ten program został skonstruowany, mamy i pokładamy w tym duże nadzieje.
3: Panie prezydencie, o korelacji Wrocławskiej Doliny Dronów i programu Bezpieczny Wrocław, bo tutaj niewątpliwie jest powiązanie i duże znaczenie, że mamy te zasoby, mamy z czego korzystać.
2: Relacje same się nasuwają, są oczywiste, to znaczy im bardziej wykształcimy świadomie młodych ludzi, mieszkańców Wrocławia, im lepiej będą umieli korzystać z tej zdobytej wiedzy, tym ta świadomość bezpieczeństwa i potencjalnie wykorzystania tych kompetencji do poprawy bezpieczeństwa będzie większa. A zatem ta korelacja jest oczywista.
0: Bezpieczny Wrocław.
1: Uruchomienie innowacyjnych klas jest elementem programu Bezpieczny Wrocław. Miasto Wrocław przeznacza na ten cel oraz szkolenia we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych kilkaset tysięcy złotych. O tym, że technologia dronowa jest nie tylko narzędziem.
4: Panem Mariuszem Gaskiem zabiegaliśmy o to, żeby powstała inicjatywa Wrocławska Dolina Dronów. I co powiedzieliśmy, że najważniejsza jest edukacja, bo od niej powinniśmy zacząć, bo to jest w ogóle fundament tego, żebyśmy mogli mówić o rozwoju dronów we Wrocławiu. Chciałam z całego serca podziękować przede wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy są zaangażowani w ten projekt. Drony to nie przyszłość, drony to już dzisiaj realizacja przedsięwzięć, które we Wrocławiu mają miejsce, bo we Wrocławiu przecież monitorujemy miasto, pozwalają one nam szybko reagować w ramach przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt Bezpieczny Wrocław to właśnie to, co dzisiaj tutaj się dzieje, czyli realizacja programu edukacyjnego.
0: Bezpieczny Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2026-2027 w 4 szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu. Są to Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Słubickiej, Zespół Szkół Logistycznych przy ulicy Dawida, Elektroniczne Zakłady Naukowe przy ulicy Braniborskiej oraz Lotnicze Zakłady Naukowe przy ulicy Kiełczowskiej.
2: Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław, dyrektor. To innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy. Oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów, więc zasobami jesteśmy przygotowani. Natomiast celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem, trochę prawa lotniczego i też mamy tutaj specjalistę. No i ze względu na to, że nasi pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku rozwijającego się i myślę, że to jest ważne, żeby te systemy bezzałogowe mogły funkcjonować, to potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu, który będzie kończył się uzyskaniem uprawnień pilota dronów. Jest to egzamin na chwilę obecną rekomendowany i który się zdaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Czyli my mamy ten wkład merytoryczny, praktyczny, dajemy zielone światło, natomiast jak uczniowie wykorzystają to, co my im chcemy zaproponować, to już jest w ich podejściu, w ich zaangażowaniu, w ich zainteresowaniu.
3: Skąd pozyskujecie tych ekspertów, którzy będą musieli być na bieżąco, będą uczyli młodych ludzi?
2: Ja myślę, że program tej działalności innowacyjnej nie bez celu jest u nas, ponieważ my kształcimy od wielu, wielu lat technika mechatronika, technika automatyka, gdzie to programowanie i zainteresowanie ścisłymi przedmiotami i tymi nowinkami technologicznymi jest z nami. Poza tym nasi nauczyciele, którzy są typowymi pasjonatami, którzy poświęcają ten czas i są otwarci na potrzeby młodych adeptów, jesteśmy otwarci. Poza tym dostajemy też dofinansowanie z Urzędu Miasta i prosimy o więcej, żeby jednak oprócz tych dronów, które latają wewnątrz, jeszcze mieć środki na drony, które mogą wylatywać na zewnątrz, ponieważ to jest inna klasyfikacja tych statków powietrznych. Nasza oferta skierowana jest do klasy kształcącej w 2 zawodach, technik mechatronik, technik automatyk, czyli czekamy na 32 osoby, które będą od 1 klasy realizowały dodatkową godzinę tej innowacji pedagogicznej systemów bezzałogowych. 1 godzina w tygodniu? No myślę, że tak. Generalnie do tych klas trafia młodzież, która nie ma problemów z matematyką, z fizyką, więc tak, myślę, że sobie poradzą.
4: Witam, Robert Mangold, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Lotniczych Zakładach Naukowych. Te zajęcia będą się przede wszystkim odbywały z praktyki, czyli będą to loty. Uczniowie będą przygotowani także do zdania egzaminu, który będzie polegał na tym, że zdobędą uprawnienia do możliwości kierowania lotami. Podzieliliśmy tą innowację pedagogiczną na takie 2 części, to są część teoretyczna oraz część praktyczna. W części teoretycznej będą to zajęcia związane z meteorologią, z prawem lotniczym, natomiast część praktyczna przede wszystkim i bezpieczeństwo, higiena pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem uczniów do pilotowania dronami.
3: Tu jest tyle sprzętu, czy oni będą też tworzyli i budowali drony?
4: Tak, przewidzieliśmy również w tej innowacji pedagogicznej część związana z reperowaniem dronów, przygotowaniem ich do dalszego użytku. No i takie kwestie związane również z takimi mechatronicznymi, elektronicznymi rzeczami, więc także będą poruszane również te kwestie w tej innowacji. Przede wszystkim jest to spokój, prawda, zrównoważona osoba, no i przede wszystkim cierpliwa. Związane jest to przede wszystkim z bezpieczeństwem, dobrą pracą, prawda, związaną ze skupieniem. Czyli przede wszystkim osoby, które są otwarte na nowe innowacje techniczne. No i spokój, ponieważ jak wiemy, pilotowanie dronów wiąże się również z zmiennymi warunkami atmosferycznymi, z różnego rodzaju takimi sytuacjami skrajnymi, więc tutaj przede wszystkim patrzymy na te również cechy uczniów.
0: Bezpieczny Wrocław. Radio Leśne.
5: Milcz.
6: Milis.
5: 78 i 5.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Wrocław rozwija szkolnictwo techniczne, coraz mocniej stawiając na kierunki, które łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami przyszłości. Szczególnie ważne jest to w obszarze nowoczesnych technologii. To element szerszej strategii miasta.
2: Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
3: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach?
2: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie czy przez wskaźniki, tak? A dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda? No i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach. Widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić palet, prawda? I jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać w każdej przyszłości. My jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
3: Jakie jeszcze branże?
2: No, wszystkie branże związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie, to co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, także wiedzy, która będzie przydatna no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony. Dzisiaj to mówiliśmy o tym wycinku strategii, bo tak naprawdę to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii i w tym liście intencyjnym podpisanym w ubiegłym roku wspólnie z Politechniką Wrocławską, Akademią Wojsk Lądowych, Portem Łukasiewicza, no to chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód, więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim i jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. Działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, i informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak, czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji. Nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak wyedukujemy swoich przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób z pasją, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.

0: zespole szkół numer 1 we Wrocławiu od około 5 lat organizowane są zajęcia dodatkowe z budowy i obsługi dronów. Uczniowie odnoszą w tym sukcesy. Zdobyli m.in. pierwsze i drugie miejsca w międzynarodowych zawodach Game of Drones w 2024 roku. W zeszłym roku powtórzyli ten wynik, a jeden z uczniów został najlepszym operatorem drona wśród polskich uczestników zawodów.
1: Stefan Hałat, nauczyciel zespołu szkół numer 1 we Wrocławiu. Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia takiego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Są podjęte działania z Politechniką Wrocławską, gdzie będziemy mogli też podglądać i przypatrywać się, jak oni na swoich laboratoriach tworzą i projektują urządzenia czy statki bezzałogowe. A nasi uczniowie oprócz tego też jest taka koncepcja, żebyśmy używali na przykład drukarek 3D do drukowania części zamiennych, prawda? Ponieważ takie coś jak kadłub czy jakieś tam elementy, które wchodzą w skład tego drona, możemy wydrukować. Dodatkowo będziemy uczyli się też podstaw elektroniki, bo taki dron składa się z wielu części elektronicznych, prawda? Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem. To nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować. Miasto wyposażyło przyszłe placówki w zestawy dronowe. Są to takie plecaki, w których mamy podstawowe podzespoły, takie jak dron, okulary, dzięki którym możemy widzieć to, jak widzi dron przez kamerę. Dodatkowo posiadamy również zestawy naprawcze do tych plecaków. Dzięki temu będziemy mogli wymieniać podzespoły, które wchodzą w skład tych dronów.
2: To nie jest nowość. We Wrocławiu jest potencjał. Młodzi ludzie uczyć się i pracować w tym zawodzie, co zresztą pokazuje też Pana praca w placówce. Proszę opowiedzieć o tych sukcesach.
1: Ja jeszcze do jednej rzeczy nie wspomniałem, właśnie o młodzieży. Bo drony nie będą tylko wykorzystywane jakby w logistyce czy w rolnictwie, ale również w filmie, czyli w nakręcaniu teledysków, filmów, różnych najazdów, że tak powiem, kamery na różnego rodzaju sceny. Nasi uczniowie, a przynajmniej jeden z naszych uczniów bierze udział z dosyć znanym youtuberem, udział w nakręcaniu filmów. On jest właśnie operatorem drona. To jest między innymi ten uczeń, który zajął jedno z pierwsze i drugie miejsce w zawodach dronowych. My w tych zawodach bierzemy, można powiedzieć, udział sukcesywnie, bo byliśmy

0: lata z rzędu, kiedy się ta inicjatywa pojawiła. Było to w tym samym miejscu, to było na zamku w Lubiążu. Tam grupa 5 uczniów naszych wzięła udział, a oprócz tego braliśmy jeszcze wcześniej udział w innych projektach dronowych, między innymi kilka lat temu w takim projekcie zawodowy Wrocław to się nazywało, gdzie nasi uczniowie konstruowali samodzielnie drona od podstaw.
1: Jaki to był profil klasy?
0: To był profil klasy informatyk. To tutaj nie było jeszcze żadnej innowacji, my tu w ramach takiego rozwijania własnych umiejętności uczniowie byli zainteresowani, żeby takie działania prowadzić, no to dostaliśmy dofinansowanie z miasta na zakup elementów i podzespołów takiego drona, więc mogli tutaj się wykazać kreatywnością, poznać wiedzę z zakresu programowania trochę, elektroniki, trochę lotnictwa. Tu jeszcze nie było mowy o uprawnieniach, bo jeszcze takowe nie istniały, jeszcze nie było żadnych regulacji wtedy, jeżeli chodzi o drony.
1: Co spowodowało, że zdecydował się pan na pracę w szkole, bo to jest pewna misja. Wielu ekspertów jednak wybiera pracę w biznesie, a trzeba też te młode pokolenia wykształcić i pan jest jednym z nauczycieli, którzy będą to robić, już robią.
0: Mi się udało połączyć dwie pasje, biznes i szkolnictwo, bo moim uczniom przekazuję wiedzę nie tylko z zakresu samego, powiedzmy, jakby suchej wiedzy ze szkoły, ale również to, co przekazuję im na swoich zajęciach, to mam z biznesu, ponieważ zawodowo zajmuję się informatyką, bo jestem informatykiem. No i tutaj łączę te dwie pasje. To udało mi się jakoś tak połączyć do tego.
1: W jaki sposób ci, którzy chcieliby się zarekrutować do takiej klasy w waszej szkole, mogą to zrobić?
0: Myślę, że najpopularniejszą formą dla uczniów z terenu miasta Wrocław to jest rejestracja elektroniczna, ale również mogą wejść na naszą stronę zs1.wroc.pl i tam wszelkiego rodzaju informacje są udostępnione.
1: Takie zajęcia będą raz w tygodniu? To jest godzina tygodniowo?
0: Nie, to jest więcej, bo to jest opracowany cały program. Jest tam kilka godzin w tygodniu, w zależności od rocznika. Generalnie nie są tylko godziny w szkole przepracowane, ale również są przewidziane wyjścia na Politechnikę Wrocławską, wyjazdy na zawody, jak będą organizowane. Myślę, że tak, więc to będzie taki dosyć bogaty program.
1: Trzymamy kciuki i bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Bezpieczny Wrocław.

0: Ewa Szczęk, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego.
1: W jaki sposób możemy powiedzieć o współpracy w kontekście edukacji o bezpieczeństwie? No bo jest tutaj wsparcie programu kampanii miejskiej Bezpieczny Wrocław. Cztery szkoły, cztery placówki uruchamiają takie klasy, ale mamy też szkolenia z zakresu bezpieczeństwa z udziałem ekspertów. Jak na ten moment, jakie działania prowadzi miasto w kontekście bezpieczeństwa młodzieży?
0: Rozpoczęliśmy cykl szkoleń w licach ogólnokształcących. Po kolei w licach uczniowie uczestniczą w takich szkoleniach prowadzonych przez byłych, obecnych pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rzeczywiście mają okazję zaznać takich sytuacji, symulacji zagrożenia, które mogą wystąpić na ulicy, w szkole, wszędzie, prawda? To taki cykl szkoleń również. W jaki sposób drony? Widzimy, co się dzieje w świecie w ciągu ostatnich 2 lat, jak my, Departament Edukacji, dla wszystkich dyrektorów, którzy chcieli, którzy byli zainteresowani zakupem zestawów dronowych, takich plastikowych zabaweczek, którymi się wewnątrz budynku można, czy na terenie szkoły posługiwać, uczyć nawigowania, uczyć operowania tymi dronami i zestawy serwisowe zakupiliśmy, to 2 lata temu, to patrzymy, ile się zmieniło w międzyczasie. No, jak się zmieniła wojna w Ukrainie, to jest w tej chwili wojna dronowa, więc widzimy też, wspominała o tym pani radna Ewa Wolak, co w mieście już do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców się robi, gdzie się drony już wykorzystuje, czyli widzimy wyraźnie, że tych operatorów statków bezzałogowych będzie potrzeba bardzo dużo. Udało nam się w tym roku zmotywować dyrektorów szkół, dyrektorzy, nauczycieli, żeby napisali innowacje, bo takiego zawodu w klasyfikacji zawodów jeszcze nie ma. W ramach tych zawodów, które są w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów, takiego zawodów nie ma, ale w ramach tych zawodów, które są, każdy nauczyciel może modyfikować treści nauczania w zakresie 20%. I w ramach tych 20% opracowali nauczyciele, którzy będą uczyć w tych klasach, o których mówili tutaj dyrektorzy, pracownicy szkół, będą uczyć treści związanych z operowaniem dronów, będą się uczyć prawa lotniczego. Mało tego, to jeszcze założenie jest takie, że zapewnimy jako miasto środki, żeby uczniowie, którzy się w tych klasach uczą, po odpowiednim przygotowaniu będą mogli przystąpić do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Państwowego, żeby zdobyć certyfikat. Jak zdobędą te certyfikaty na A1, A2, a potem będą się na tych bardziej zaawansowanych dronach uczyć i do certyfikatu A3 się będą przygotowywać, prawda? Czyli zapewniamy też środki, żeby to minimum było, że nie tylko się uczą, bawią na lekcjach, ale żeby ten certyfikat mogli zdobyć, mieć w garści, po to, żeby mogli nawigować te drony takie bardziej zaawansowane, już bardzo drogie. Te zabaweczki takie, którymi się uczniowie posługują w trakcie lekcji, to są bardzo drogie zestawy dla nas już. Myśleliśmy, że nie sprostamy, a teraz okazuje się, że już takie potrzeby są duże i mamy w tyle głowy, że te środki będziemy musieli wygospodarować, zapewnić, żeby w klasie trzeciej, po 2 latach edukacji na tych małych dronach, zapewnić te bardziej zaawansowane drony. Też szukamy zewnętrznych źródeł finansowania. Oczywiście miasto przystępuje do bardzo wielu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych. Poszukujemy tych źródeł finansowania. Mam nadzieję, że uda, bo też mam w swoim wydziale taki dział projektów edukacyjnych, stąd wiem, o czym mówię. Zresztą ta pracownia, w której tu jesteśmy, pracownia Branżowego Centrum Umiejętności, to też z pozyskanych środków na branżowe centra umiejętności w branży automatyka przemysłowa. Zatem poszukujemy też tych środków, żeby można było zakupić te już takie zaawansowane, bardzo drogie drony, gdzie jeden zestaw to kilkanaście tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście, że tak. Zabaweczki to takie zestawy. Jeden dronik w zestawie, a zestawy 8-osobowe albo 10-osobowe, to jeden dronik to kilka tysięcy, tak? To tanie. drony. Natomiast te bardziej zaawansowane to i kilkadziesiąt tysięcy, a nie mówiąc o tym, że kilkasetek tysięcy, te bardzo zaawansowane, których my już na co dzień nie oglądamy pewnie nawet.
1: To właśnie chciałabym jeszcze dopytać o koszty. Podsumowując, uruchomienie klas dronowych we Wrocławiu w tych czterech placówkach, jakiego rzędu to są koszty?
0: Wyposażyliśmy szkoły w zestawy dronowe i zapewniliśmy środki na doskonalenie nauczycieli. Nauczyciele już są przygotowani. Część nauczycieli już przystąpiła do egzaminów, żeby sami mogli mieć te certyfikaty. To jest około 500 000 zł i te środki od 2024 roku ponosimy. W tej chwili przyznałam godziny na realizację tych innowacji. To jest różnie. W jednej klasie od 1 do 2, 2 do 3 godzin organ prowadzący może przyznać dodatkowe godziny. I teraz na zapewne w różnych szkołach, w różnych klasach, w zależności od tego, jak ta innowacja jest zaplanowana, na ile lat, czy na rok, czy na 4 lata, czy na 5 lat w technikum, prawda? Bo niektórzy kończą po 4 latach. To różna liczba godzin. I teraz te godziny, oczywiście zaplanowałam to w budżecie, te środki zapewniamy i klasy ruszają od września, proszę bardzo. A oczywiście wiemy, mam też takie środki od wielu lat w budżecie zadaniowym, mam zarezerwowane środki na wyposażanie, na doposażanie, na szkolenia branżowe w pracowniach zawodowych, w szkołach naszych we Wrocławiu. Więc takie środki mam i w ramach tych środków też będę przelewać środki do szkół.
1: W maju rusza rekrutacja, zainteresowani absolwenci klas ósmych szkół podstawowych. Co muszą zrobić, żeby dostać się do takiej klasy, gdzie jest rozszerzona edukacja w zakresie?
0: No muszą, nic więcej, po prostu wybierają tą klasę, a w zależności od tego, ile punktów rekrutacyjnych będą mieć, jakie będzie zainteresowanie, taki będzie próg punktowy, bo tego progu dziś nie możemy określić ani my w organie prowadzącym, ani dyrektorze szkół.
1: A wyniki rekrutacji poznamy w lipcu.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że w lipcu. Dziękuję.
2: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Tu Radio Rodzina.

4 minuty, a właściwie 3,5 minuty pozostały do godziny 17. O 17 w Radiu Rodzina zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek Oblicze Wrocławia. Dziś zapraszam Was na spotkanie z Maciejem Gaczołem, koordynatorem OPK we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, a porozmawiamy o starcie nowego sezonu Otwartej Przestrzeni Kultury. Sprawdzimy, co i gdzie i kiedy będzie się działo w najbliższym czasie. Zahaczymy też o Noc Muzeów, ale to wszystko o 17.10. Tymczasem Michael Bublé i kawałek Haven't Met You Yet na naszej antenie.

0: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. Trzecią dobę trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Popołudnie i wieczór z burzami są alerty. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. To 123 osoby zatrzymane i 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą zabezpieczone. To efekt ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, tym razem wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty usłyszało już 95 osób, ale więcej o tym Szymon Kępka.
1: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
1: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trzecią dobę trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli. Tak mówi przynajmniej jeden z ochotników.
4: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie 3 miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
0: Na Lubelszczyznę ściągane są posiłki z innych części kraju. W walce z ogniem pomagają m.in. strażacy z województwa śląskiego. Jak informuje Aneta Głębiowska, rzecznik Śląskiej Komendy, dziś rano kompania gaśnicza Soła w składzie 83 strażaków i 21 pojazdów gaśniczych wyjechała właśnie na Lubelszczyznę.
5: W skład kompanii wchodzą 2 magistrale wodne z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tychach i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bielsku-Białej. Magistrala wodna to system zaopatrzenia wodnego na duże odległości, tworzone na potrzeby wielkoobszarowych pożarów, na przykład lasów, gdzie kluczowe znaczenie ma intensywne podawanie wody na duże odległości.
0: Jak informują eksperci, pożar Puszczy Solskiej zagraża chronionemu głuszcowi, bo objął jedną z głównych ostoi tego ptaka. Wtrawionej pożarem puszczy planowany jest rezerwat Długie Bagno. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego najniższego stopnia wydali m.in. dla Lubelszczyzny. I tutaj deszcz jest prawdziwym wybawieniem dla strażaków, którzy walczą z pożarem. Ponadto burze spodziewane są także w części Podkarpacia, Małopolski, części województwa śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i na południu Mazowsza. W czasie burz ma mocniej popadać. Może spaść nawet 35 ml deszczu, a lokalnie także grad.
6: A w Radiu Rodzina sprawdzamy już teraz prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to temperatury już tak sobie maleją do 9 stopni. Tyle będzie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Jutrzejszy dzień do 16-15 stopni, raczej przeważnie pochmurno, bez słońca. Miejscami może gdzieś tam wyjdzie, miejscami może też popadać, ale przeważnie bez deszczu i bez słońca jutro.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Pięć minut po godzinie 17. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę o 17.10 zapraszam Was na spotkanie z Maciejem Gaczołem, koordynatorem Otwartej Przestrzeni Kultury we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i porozmawiamy sobie o starcie nowego sezonu. Sprawdzimy, co i kiedy i gdzie będzie się działo w najbliższym czasie, a także zahaczymy o Noc Muzeów. W imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam Was na 17.10.

0: 17.10 na zegarach, a my rozpoczynamy audycję Oblicza Wrocławia. Łukasz Ligorowski już przy mikrofonie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Obiecywaliśmy Państwu w kwietniu, że zaraz na początku maja jakoś usłyszymy się z Maciejem Gaczołem, koordynatorem Otwartej Przestrzeni Kultury z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, i to się właśnie dzisiaj dzieje. Witam Cię, Maćku.
3: Witam, dzień dobry.
2: Spotykamy się, żeby zaprosić Was do aktywności i odwiedzenia Otwartej Przestrzeni Kultury, gdzie będzie się bardzo dużo działo. W maju wiele ciekawych propozycji. Obiecywaliśmy w kwietniu w trakcie rozmowy, że skupimy się dosyć mocno na wydarzeniach majowych. Do czego zapraszamy tym razem?
3: Zapraszamy na pewno na koncerty. Koncerty są w trakcie ustalania, więc dokładnie wam nie powiem jeszcze, jakie zespoły, ale już niebawem proszę obserwować po prostu naszą stronę facebookową i tam Otwarta Przestrzeń Kultury, więc będą dokładne namiary, ale co ciekawe, będą też i wystawy, będzie też rajd i spotkania podróżnicze. Mhm,
2: spotkania podróżnicze są, widzę, dwa zaplanowane. Jest to fantastyczna okazja, żeby porozmawiać z podróżnikami, którzy w praktyce podróżują w różne ciekawe zakątki świata. Czy jest to takie spotkanie, gdzie tylko słuchamy, czy jest jeszcze przestrzeń do rozmowy, dzielenia się swoimi doświadczeniami?
3: Te nasze spotkania są bardzo ciekawe, bo są takie kameralne, bo sam kościółek jest kameralny, tam maksymalnie 40 osób wejdzie, więc, więc zawsze to po prostu jest bezpośredni kontakt z prowadzącym, ten prowadzący jest otwarty na pytania. Nawet w trakcie ludzie zadają, on uszczegóławia, że ma ciekawy życiorys, więc po prostu wszyscy są jakby zaangażowani w ogóle w całe spotkanie.
2: No też to jest taka fantastyczna okazja, kiedy możemy podróżować, będąc we Wrocławiu, tak? Bo temu towarzyszą często i prezentacje filmowe, zdjęcia.
3: Dokładnie. I często ludzie, tak zauważyłem, też przychodzą, żeby sami się czegoś nauczyć albo dowiedzieć, żeby samemu spróbować. Także dają bardzo konkretne pytanie do konkretnej podróży.
2: Żebyśmy zachęcili naszych słuchaczy do zaglądnięcia na Facebooka Otwartej Przestrzeni Kultury. Powiedzmy, jakie kraje już odwiedziliśmy? Pamiętasz? Bo tam wiem, że Iran był teraz bardzo gorąco w Iranie.
3: Były naprawdę takie wyspy nowego, jakieś tam przylądka, były kraje typu USA też takie standardowe. Madagaskar, naprawdę.
2: Ale trafiają się też takie perełki, gdzie mamy wyobrażenie, że to jest koniec świata.
3: Tak, dokładnie. Chyba nie było miejsca, gdzie nie byliśmy.
2: Zapowiedzieliśmy, że będą dwa. Cóż takiego przed nami?
3: Jedno spotkanie, które będzie 10 maja o 17. Generalnie staram się, żeby spotkanie podróżnicze było o 17, bo to jest taka dobra pora dla podróżników, zawsze tak dobierają, chcą tą porę. To będzie trekking do bazy Everest. Będzie mówić o tym, jak... Nie wszyscy są w stanie wejść jakby na ten Everest, ale dużo osób może chcieć zobaczyć chociaż tą bazę. To już jest w stanie w zasadzie prawie każda osoba dokonać do tej bazy i to też jest podobno bardzo ciekawe przeżycie. Jak to wygląda? Nie wiem. Też przyjdę, zobaczę to spotkanie i się dowiem.
2: Oby śmieci nie było dużo, bo słyszałem, że tak. Jest to duży problem.
3: A drugie spotkanie mamy też 16 maja w ramach Nocy Muzeów. Bardzo dużo rzeczy się dzieje właśnie w ramach tej Nocy Muzeów u nas. Będzie na temat Meksyku, historii i od historii do współczesności. Jak wyglądały różne wierzenia, różne rzeczy w Meksyku dawniej i dzisiaj.

0: Wspominaliśmy też i patrzę w kalendarzu, że przed nami również gra miejska związana z NGO-sami. O co tu chodzi? Co to będzie?
1: Tego dnia są w ogóle dwa będą wydarzenia, bo będzie Noc Muzeów przez cały dzień. Będzie wtedy wystawa i będzie gra miejska, która będzie towarzyszyć kongresowi NGO-sów, która będzie w hali stulecia. Tam będą się wystawiać wtedy wszystkie NGO-sy, będzie było w ogóle będzie
0: pewne takie święto, duże forum. Święto chyba, święto NGO-sów.
1: Tak, to będzie naprawdę bardzo duża impreza, też zapraszamy na tę imprezę do hali stulecia, którą de facto Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego robi.
0: Aha, okej. Okay. Ale co, i to będzie nawiązywało jakoś to wydarzenie w OPK do tego
1: dokładnie,
0: kongresu?
1: Tak, będzie nawiązywać do tego kongresu.
0: Mhm. Wspomniałeś Noc Muzeów. Tutaj też się włączacie. Czy będzie to jakaś własna instalacja tutaj, czy wasza, czy bardziej zapraszacie artystów zwykle w Noce Muzeów? Jak to wygląda?
1: Będzie to grupa w ogóle artystów, to będą artyści z Akademii Sztuk Pięknej z Wrocławia, będą mieli wystawę pod tytułem Dom 3375. 3375 to jest nietypowa wystawa, bo to jest wystawa w ograniczonej przestrzeni, 15 na 15 na 15 centymetrów. I jak się to pomnoży, to da 3375.
0: Okay.
1: I tam będą w takich właśnie małych przestrzeniach grupa, szybko policzę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 artystów przedstawi po prostu swoje prace. I będzie można je obejrzeć. Bardzo ciekawe. W ogóle cała opiekunem projektu jest pani Kinga Bartyniak-Król, która po prostu skupia tych studentów wokół siebie.
0: Okej. Okay. Tutaj też wspomniałeś w minionej audycji, że duże jest zainteresowanie wrocławskich artystów, wrocławskich studentów ASP, czy tutaj pokrewnych dziedzin, właśnie otwartą przestrzenią kultury. Jak to przebiega? Myślę, że artyści też nas słuchają. Trzeba się zgłosić do ciebie, szukać jakiegoś terminu, zaproponować swoje portfolio?
1: Szczerze mówiąc, to się po pierwsze zastanawiam zawsze, jak oni nas znajdują, bo różnymi do mnie drogami trafiają, ale zawsze trafiają. Najprościej po prostu się skontaktować z naszym sekretariatem w WCRS-ie, pisząc na przykład na info@wcrs.pl i wtedy często jakoś portfolio dosyłają, jakiś plakat tej wystawy, co by tam chcieli. Konsultujemy, uzgadniamy, pokazujemy, jakie mamy warunki też, bo nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Ewentualnie niektórzy wiedzą, bo wcześniej byli w tej przestrzeni. No i dogadujemy.
0: Jeżeli chcemy w maju wybrać się do otwartej przestrzeni kultury, kiedy najlepiej was odwiedzić? Bo tutaj już wspomnieliśmy, że 9 maja rozpoczyna się sezon. Wiele propozycji przed nami, ale to nie jest tak, że 7 dni w tygodniu.
1: Tak, otwarci jesteśmy w sobotę i w niedzielę. W sobotę od 12 do 20, w niedzielę od 13 do 20. I wtedy na was czekam.

0: Duży dylemat mają miłośnicy muzeum i gier terenowych, bo również i w tym roku nałożyło się trochę. Myślę, że muzea, ta noc muzeów czasami startuje o 18. Czy jeszcze zdążymy na tropiciela, jak odwiedzimy muzeum o 18, czy już nie?
1: Znaczy ta noc muzeów w zasadzie startuje od 12, bo...
0: O, jeszcze lepiej.
1: Bo mamy otwarte od tej godziny, już jest otwarta przestrzeń kultury.
0: 12 w południe.
1: Tak, do 20 jest, więc zahacza o tą noc i teoretycznie tak zdążą, bo są w stanie o 12 sobie przejść, bo instalacja już muzea, że tak powiem, jest, a potem mogą pojechać na 18 do Goszcza, na tropiciela.
0: W kwietniowej audycji właśnie się troszeczkę nad tym zastanawialiśmy, że tutaj jest taki dylemat dla miłośników i Nocy Muzeów i rajdu Tropiciel. Poszukaliśmy tego rozwiązania i to jest właśnie fantastyczne rozwiązanie. Nie szukamy żadnego innego muzeum, tylko OPK w południe i później tak. Jedziemy na Tropiciela. Jak to wygląda ten rajd na Tropiciela? Kiedy on będzie? Bo już lada chwila.
1: No, będzie dokładnie tak jak Noc Muzeów, 16 maja o godzinie 17-18 zaczynamy starty. Można się jeszcze zapisywać, można w ostatniej chwili, wyjątkowo mamy dużo miejsc, więc można nawet przyjechać, że tak powiem, przed startem i na pewno będzie miejsce. Mhm. Tylko jeden warunek, trzeba mieć grupę od 2 do 6 osób na rowerową czy
0: pieszą.
1: Czy pieszą. Mhm. Najlepiej wejść na stronę tropiciel.org i sobie poczytać dokładnie.
0: Znaczy Maciek, ja wiem, że tak lekko do tego podchodzisz, bo już kolejny raz organizujesz to, no ale ja myślę, że trzeba mieć motywację dużą, jakąś kondycję trochę, no i dobry humor, zgraną grupę, bo no rajd trwa całą noc, można by powiedzieć.
1: Cała grupa to jest podstawa, ważne, żeby każda osoba coś umiała. Aha. Jedna jest słabsza w jednej, druga jest mocniejsza w drugim i generalnie wszyscy dają radę. Tym bardziej, że są ciekawe różne zadania po drodze, i często się jest pytanie, kto się dobrze czuje w jakimś tam temacie.
0: A coś główkujemy bardziej? Zagadki są?
1: Różnie jest i są siłowe rzeczy i takie umysłowe, że trzeba pogłówkować, coś wymyślić, rozwiązać jakiś szyfr.
0: Ja powiem ci tak, Maćku, tyle razy już rozmawiam o Tropicielu, jeszcze ani razu nie udało mi się być na tym. Więc może w tym roku się wreszcie zmotywuję, zwłaszcza, że mówisz, że na ostatnią chwilę jeszcze można i jeszcze się zdążę zapisać.
1: Zapraszam.
0: Może się uda grupę zebrać. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy. Każdy się czuje zaproszony i do otwartej przestrzeni kultury i do wzięcia udziału w biegu na orientację Tropiciel. Sprawdzajcie, drodzy Państwo, te wszystkie informacje w internecie i oczywiście zapraszamy do tego, żeby spotykać się też i w przestrzeni, w rzeczywistości, bo tam dochodzi do pewnej wymiany i myśli, i doświadczeń. Za te wszystkie zaproszenia dzisiaj dziękuję naszemu gościowi, a był nim Maciej Gaczoł, koordynator Otwartej Przestrzeni Kultury z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina mamy dla Was bilety do Teatru Polskiego na przedstawienie 8 dzień tygodnia. No i prosiliśmy Was o napisanie nam, dlaczego w dzisiejszych czasach, w czasach streamingu i internetu warto nadal chodzić do teatru. Tak się składa, że na linii telefonicznej jest z nami nasza słuchaczka, pani Paulina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Paulino, pani przysłała nam taką piękną odpowiedź, dlaczego warto chodzić w tych obecnych czasach do teatru, a więc chciałabym, żeby nam pani właśnie powiedziała, dlaczego warto?
1: Myślę, że warto pielęgnować relacje, warto też korzystać przy tym ze sztuki i przeżywać tą sztukę wspólnie. Myślę, że to jest świetny pomysł w czasach, w których jest tak dużo online'ów i elektroniki.
0: I ja tutaj się muszę z tym zgodzić. Też teatr, myślę, jest czymś takim innym, niecodziennym.
1: Ale bardzo potrzebnym w codzienności. Może nie

0: zawsze, ale zawsze warto do tego wracać, do tych wspomnień i do tych chwil, które się gdzieś tam przeżyło, obejrzało, bo myślę, że to jest wartościowe.
1: Ma pani może taką swoją sztukę, na którą lubi pani wracać?
0: Dla mnie jest bardzo ważne to, z kim są te sztuki, więc jakby jestem otwarta na różne sztuki i potem lubię o tym rozmawiać z mężem. Te sympatyczne wspominamy, a zawsze to jest fajny czas.
1: No i tak się składa, że już w najbliższą niedzielę będzie mogła pani się wybrać z mężem na kolejne przedstawienie, ponieważ podwójne zaproszenie na 8 dzień tygodnia w Teatrze Polskim trafia właśnie w pani ręce. Ale skoro jesteśmy na antenie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
0: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo i pozdrawiam mojego męża Mateusza oraz moje dzieci.
1: I my się do tych pozdrowień dołączamy. Bardzo dziękuję za telefon i usłyszymy się już poza anteną.

Zbliża się już godzina 18, a więc czas powolutku się pożegnać. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Zapraszam Was na 18.45 na kolejne z 365 opowiadań dla ducha, a już jutro o godzinie 6 rano przywita się z Wami Judyta Exner. No i już jutro będziemy mieli dla Was kilka prezentów na naszej antenie, m.in. bilety do zoo, czy też bilety do teatru, więc warto być z nami i warto nas słuchać. Bardzo dziękuję Wam za spędzone wspólnie popołudnie. Życzę Wam dobrego czasu, dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia niebawem.

0: Stopy procentowe na razie nie spadną, mogą natomiast wzrosnąć. Śląscy pogranicznicy na tropie nielegalnych cudzoziemców. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapowiada, że zaraz po ugaszeniu pożaru rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
2: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Śląscy pogranicznicy zatrzymali 21 cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Do zatrzymań doszło w Częstochowie i Sosnowcu. Teraz trwają procedury służbowe, a szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
3: Wśród zatrzymanych jest 15 obywateli Nepalu, 3 obywateli Indii, 2 obywatele Bangladeszu i 1 Kolumbijka. 9 cudzoziemców nie było w stanie okazać dokumentów, które stanowiłyby podstawę ich legalnego pobytu w Polsce. Ponadto wykonywali w Polsce pracę, nie posiadając na to stosownych zezwoleń. 7 osób już otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu i zakazujące ponownego wjazdu na okres od roku do 2 lat. Wobec 2 Banglijczyków trwają procedury zmierzające do wydania im takich decyzji. Co ciekawe, 12 obywateli Nepalu okazało do kontroli ważne rumuńskie karty pobytu. W takich przypadkach przepisy prawa przewidują jedynie możliwość pouczenia danej osoby o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, którym posiada ona prawo legalnego pobytu.
0: Rumuńska karta pobytu bowiem nie uprawnia cudzoziemca do przebywania w innym państwie Unii Europejskiej.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówił Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. W trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20, za wyjątkiem poniedziałków, i będzie tak od wiosny do końca października.
6: A w Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Ten tydzień zapowiada nam się dość pochmurno, a właściwie ta końcówka tego dnia, no bo przecież dziś już czwartek, jednak ciepło, bo jutro do 15 stopni, w sobotę do 17, a w niedzielę nawet do 21. Po weekendzie synoptycy znów zapowiadają deszcz, trochę mocniejszy momentami, a troszeczkę lżejszy momentami. Troszkę słońca może pojawi się w przyszłym tygodniu.
4: Radio Rodzina.

0: W tym momencie przychodzę z informacją dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, które działają na Dolnym Śląsku, bo od wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Fundusz Rozwoju uruchomiły nowy instrument wsparcia dla biznesu. No i właśnie w związku z tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z preferencyjnej pożyczki na inwestycje związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, energią czy przestawieniem produkcji na potrzeby sytuacji kryzysowych, a program startuje z pulą 30 milionów złotych. Wspomniana nowa pożyczka ma pomóc firmom przygotować się na niepewne czasy, ale też rozwijać działalność w warunkach stabilnych. Maksymalna kwota wsparcia to 4 miliony złotych, a okres spłaty wynosi do 7 lat. O nowej propozycji mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Odpowiadając na wyzwania cywilizacyjne, odpowiadając na wyzwania tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą w różnych obszarach, od służby zdrowia, po kwestie gospodarcze, niedawno w lutym otwarte biuro współpracy gospodarczej w Dnipropetrowsku, a dzisiaj prezentujemy Państwu produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć.
0: Środki otrzymane w ramach pożyczki mogą zostać przeznaczone zarówno na inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstw, jak i na rozwój produkcji o tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli cywilnym i obronnym. O charakterze pożyczki mówi Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju.
0: Zakres finansowania jest szeroki, od zabezpieczeń IT przez infrastrukturę energetyczną po modernizację linii produkcyjnych. Na co dokładnie będzie można przeznaczyć pieniądze?
2: Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju. Mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
0: Pożyczka będzie udzielana na preferencyjnych zasadach. Obecne oprocentowanie wynosi około 2,15%. To są warunki de minimis. Przewidziano także karencję w spłacie do 6 miesięcy.
2: Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
0: Nabór wniosków rozpoczął się 6 maja i prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnej alokacji. Wnioski składamy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. No i szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdziecie właśnie na stronie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, ale część informacji też znajdziecie jeszcze na stronie Radia Rodzina.

0: A już teraz czas na troszeczkę sztuki na antenie Radia Rodzina. No bo słuchajcie, Wrocławski Teatr Pantomimy rozpoczął jubileuszowy sezon 2025-26, który przebiega pod hasłem Razem. W programie znalazły się 4 premiery, debiut reżyserski wybrany przez publiczność oraz jubileuszowa publikacja i cykl wydarzeń towarzyszących. O szczegółach opowiada Piotr Soroka z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. W czasach komunikatorów i ciągłego kontaktu online realne spotkanie z drugim człowiekiem nabiera szczególnego znaczenia, a teatr jest miejscem takiego spotkania, mówi Piotr Soroka.
1: Przez 70 lat zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy, który się przecież zmieniał przez te 70 lat, pracował razem z Henrykiem Tomaszewskim i z innymi twórcami, twórczyniami nad spektaklami. Przez te 70 lat spotykaliśmy się jako artyści, artystki Teatru Pantomimy z widzami. To jest ten element w zasadzie, powiedziałbym, podstawowy, no bo przecież teatr możemy sobie robić, ale jeśli nie ma widzów, to ostatecznie nie ma teatru.
0: Punktem odniesienia dla obecnego zespołu pozostaje twórczość Henryka Tomaszewskiego, czyli założyciela teatru, który odszedł od francuskiej szkoły mimu i stworzył autorski język pantomimy zespołowej. Jubileuszowy sezon ma być więc nie tylko okazją do świętowania, lecz także do ponownego spotkania z tradycją i artystycznym dziedzictwem sceny.
1: Henryk Tomaszewski marzył o tym, żeby założyć Teatr Ruchu. To marzenie zrealizował, a my, no mamy gęsią skórkę teraz, naprawdę czuję ciarki na plecach, kiedy o tym myślę, a my dzisiaj kontynuujemy jego myśl i oczywiście ten teatr się zmienia, jak każdy inny, nasza rzeczywistość się zmienia. Kiedy obchodziliśmy jubileusz setnej rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego, obchodziliśmy go pod takim hasłem, czy wypowiedzią Henryka Tomaszewskiego: roślina, którą zasadziłem, być może zacznie rosnąć inaczej, ale z całą pewnością będzie żyła. I to hasło tak naprawdę cały czas jest z nami, cały czas nam towarzyszy. Pantomima, pomimo tych zmian, pomimo że teraz dużo tak naprawdę jest też linii dialogowych, u nas są też spektakle, w których zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy śpiewa. Dla mnie to jest mega ciekawe, ale właśnie ciało jest dla nas głównym środkiem wyrazu. Pantomima jest dla nas mega ważna. Nie są to popisy techniczne, jest to teatr pantomimy. Cieszymy się bardzo, że mamy taki drogowskaz w zasadzie na każdym kroku, czyli właśnie i to, o czym mówił Henryk Tomaszewski, i to, co stworzył Henryk Tomaszewski, i też jego myśli wypowiadane właśnie o tym, że pantomima będzie się zmieniała. I pamiętam, jak czytałem rozmowy z Henrykiem Tomaszewskim, który mówił, że nie da się pantomimy stworzyć, nie da się stworzyć takiej pantomimy, która będzie wzorcowa. Każdy spektakl pantomimy wymagał innego namysłu, wymagał od niego innego sposobu pracy i my sobie to doświadczenie Henryka Tomaszewskiego również bierzemy ze sobą.
0: Za zespołem są już 2 premiery: Złote Baśnie w reżyserii Marcina Libera oraz Little Gosi Wdowik, ale więcej o tych premierach i w ogóle o tym jubileuszu usłyszycie już jutro o godzinie 10:30 w audycji Przystanek Kultura. Gościem Ilony Baran będzie Piotr Soroka z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam na tę audycję.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Osoba, którą najbardziej kocham. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus za najbardziej antypatyczną osobę uważała pewną współsiostrę, którą, nie wymieniając imienia, tak opisywała. Jest we wspólnocie pewna siostra, która ma szczególny dar sprawiania mi we wszystkim przykrości, swoimi manierami, słowami, charakterem. Zamiast unikać tej siostry, Teresa zawsze jej szukała i traktowała ją, jak gdyby była najbardziej ukochaną osobą. Czyniąc to tak umiejętnie, że owa siostra kiedyś się zapytała: czy siostra mogłaby mi powiedzieć, czym zyskuje siostry przychylność? I dlaczego za każdym razem, kiedy siostra na mnie patrzy, jest uśmiechnięta? Po śmierci Teresy antypatyczną siostrę wezwano do złożenia zeznań w procesie beatyfikacyjnym. Wtedy ona powiedziała zadowolona: przynajmniej mogę powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to za życia uczyniłam ją naprawdę szczęśliwą. Owa siostra dopiero 13 lat później, kiedy kapelan u kresu wytrzymałości powiedział jej prawdę, dowiedziała się, że to właśnie ona była tą nieprzyjemną siostrą wymienioną w dziejach duszy. Pomyśl dziś o kimś, kogo najbardziej nie lubisz, i pokochaj go. Czytała Monika Mosior z wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i wrocławska księgarnia archidiecezjalna.

0: Stabilizuje się sytuacja pożarowa w ogarniętej ogniem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed hantawirusem. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadymienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków ciągle trwa.
1: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa tu o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć. Wśród osób zakażonych była pasażerka holenderskiego statku wycieczkowego. Kobieta zmarła dwa dni po opuszczeniu wycieczkowca. Na porodówkach idzie nowe, od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest także rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Przepisy mają także chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im między innymi osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, spotkał się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, dziękując senatorom za ustanowienie roku 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W imieniu archidiecezji katowickiej podkreślił znaczenie duchowego, społecznego i patriotycznego dorobku kapłana oraz aktualność jego przesłania dotyczącą wolności, odpowiedzialności i wychowania młodzieży. Z kolei dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, podkreśla, że ksiądz Blachnicki pozostaje ważną postacią nie tylko dla Kościoła, ale i całej Polski.
4: Wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu. Przepowiedział upadek systemu komunistycznego i to nie tylko w Polsce, ale w całym Imperium Sowieckim. Wyrażał pogląd, że żywa wiara chrześcijan nie może izolować się od poważnych problemów współczesnego świata, ale powinna wyzwalać, inspirować do przemian społecznych i politycznych.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, powiedzmy to jasno, jest jednym z ojców założycieli Wolnej Rzeczpospolitej, podobnie jak święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, podkreślał dyrektor Schneider.
5: A w Radiu Rodzina sprawdzamy już teraz prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to temperatury już tak sobie maleją do 9 stopni. Tyle będzie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Jutrzejszy dzień do 16-15 stopni, raczej przeważnie pochmurno, bez słońca. Miejscami może gdzieś tam wyjdzie, miejscami może też popadać, ale przeważnie bez deszczu i bez słońca jutro.
3: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.